Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Tego się teraz.
1: Tego się teraz.
2: Radio 7.
3: Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plan zamachu na premiera. Szykuje się rewolucja w powiadamianiu o zagrożeniach. Ewelina Walczak. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę SOP 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
3: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
2: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia tego rozwiązania. Docelowo ma ono służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
4: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
2: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów zdrożeć. A skoro o paliwach była mowa, to dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Benzyny 98 7 zł 83 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
1: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
5: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś gościmy w Działdowskim Stowarzyszeniu Amazonki, a ze mną przy mikrofonie pani Genowefa Marciniak, prezeska stowarzyszenia. Dzień dobry Pani.
6: Dzień dobry.
5: Oraz członkinie stowarzyszenia pani Barbara Dźwigała. Dzień dobry Pani Basiu.
7: Dzień dobry, witam.
5: Oraz również pani Barbara, ale Barbara Roda. Dzień dobry Pani Barbaro.
8: Dzień dobry, witam.
5: Najpierw chciałabym zapytać panią, pani prezes, bo zacznijmy od początku. Kim jest Amazonka i co tak naprawdę oznacza to określenie?
6: Amazonki to kobiety, które dotknęła choroba nowotworowa piersi. To kobiety po przebytej mastektomii, usunięcia piersi i węzłów uchonnych. W Polsce pierwsze takie stowarzyszenie powstało w Warszawie w 1987 roku, a w USA w 1953 roku. Pomysł powstania takiego stowarzyszenia zrodził się w sercach kobiet dotkniętych chorobą nowotworową w celu niesienia pomocy innym chorym kobietom.
5: A kogo zrzesza Stowarzyszenie Amazonek w Działdowie?
6: Działdowskie Stowarzyszenie zrzesza 69 osób, w tym mamy 2 członków honorowych, jest jeden pan i jest 15 wspierających nas, bo mogą osoby, koleżanki czy tam koledzy nawet też przyjść do nas, nie być chorym onkologicznie, ale wspierać nas.
5: Pani Genovefo, historia działdowskich Amazonek no jest ściśle związana z Pani osobistym doświadczeniem. Czy opowie nam Pani swoją historię, jak to się zaczęło i co skłoniło Panią do założenia tego stowarzyszenia?
6: Tak, chciałabym opowiedzieć, bo to było 20 lat temu. Ja poszłam do mojej siostry, która się chorowała i mówi, wiesz co, coś mi się ta pierś nie podoba. Może, mówię, bym poszła gdzieś się zbadać. Ona mówi, wiesz, moja synowa idzie na badanie, zapisać mnie na badanie, właśnie przyjeżdża, mam obóz tutaj przy ratuszu będzie, to i ciebie zapiszę. No i tak było, że zapisała mnie i poszłam na badanie i przyszedł wynik zły, że muszę szybko jechać do Olsztyna na badanie do lekarza. No i taki chirurg, onkolog, nie psuj, bardzo, bardzo super, super, uratował mnie, mogę powiedzieć. I on mówi, trzeba biopsję. Biopsję gruboigłową, powinna mieć cienko, ale zrobili gruboigłową i guzek, który miałam, nie przebili. Tylko ze zdrowej tkanki, ja tak domyślam się, że musiało być pobrane, że jak ja pojechałam na wynik do tego pana lekarza, bo zadzwonili, że jest już wynik, to wyszedł mi dobry wynik. I ten lekarz mówi, ta pierś mi się nie podoba. Ja muszę pani usunąć ten guzek w całości i wtedy dać do badania. No i usunęli mi ten guzek i wyszło pani 98% nowotwór złośliwy. Ja nie wiem, jak ja wyszłam od tego lekarza. Szum w uszach, naprawdę, no, tragedia była. Ale mówi, czy pani wyraża zgodę na leczenie i ja już bym zaraz pani szybko operację. Czy pani wyraża zgodę, bo będzie usunięta piersi? Ja mówię, że tak, wyrażam zgodę i zaraz pan doktor zadzwonił do szpitala, zamówił, to było w tygodniu, a w poniedziałek już miałam operację. Ale co chcę powiedzieć, że wsparły mnie właśnie, ja tak płakałam po operacji, a przyszły Amazonki z Olsztyna, z Iławy, bo są ochotniczki, u nas też są ochotniczki, które mnie wspierały i mówiły, zobacz, my żyjemy, będziesz żyła, ale do mnie tak jeszcze nie dochodziło. To musiało trochę płynąć czasu, żeby człowiek się pokochał, polubił, bo ubierałam się, płakałam, rozbierałam, płakałam, a trzeba się kochać taką, jaką jest, a wsparcie rodziny i bliskich jest najlepsze. No i tak mnie rodzina i potem właśnie nasze stowarzyszenie.
5: Bo wspomniała Pani na początku, jak ja weszłam Pani słowo, to że Pani trafiła do innych Amazonek i tam było spotkanie z psychologiem. I Pani tego spotkania z psychologiem wtedy potrzebowała najbardziej.
6: Potrzebowałam najbardziej. Właśnie po tym spotkaniu naszym, bo to jest nas, w ogóle nie mówiłam, że w województwie jest 10 stowarzyszeń. I właśnie olsztyńskie Amazonki organizowały taką spartakiadę pod tytułem Dojść do Sprawności. No i ja właśnie zerknęłam, że tam jest psycholog i ja muszę z tego psychologa skorzystać, bo nie patrzyłam na program, jaki jest, nie. I jak było spotkanie i po spotkaniu z panią psycholog, ja tak płakałam, to po spotkaniu, już jak się kończyło, pani psycholog mówi, a może któraś by chciała z was porozmawiać ze mną indywidualnie, to ja wam pierwsza. Pierwsza zgłosiłam się i poszłam na rozmowę, to chyba z 2 godziny mówiłam, płakałam, ale na drugi dzień było spotkanie, ja już mogłam się przedstawić, skąd jestem i obiecałam, że za rok przyjadę ze swoją drużyną.
5: I stworzyła pani tę drużynę.
6: Tak, i stworzyłam, ale pamiętam, jak była spartakiada i wszyscy z całego województwa, bo to było jeszcze województwo olsztyńskie, teraz warmińsko-mazurskie, i szły z takim działdowo Olsztyn, z takim napisem, a ja jedna środka szłam. Taki pan podszedł do mnie, mówi, a pani nie bierze udziału w tej spartakiadzie? Ja mówię, że nie, bo jestem sama, ale obiecuję, że za rok przyjadę. No i tak było, że za rok pojechałam już z drużyną, bo tutaj pani, nie wiem czy pani Jola Działak z Sanepidu zorganizowała w październiku taki przemarsz w koło ratusza i nas było tam 4 Amazonki. I zaraz poszłyśmy po spotkaniu do Sanepidu i tam już zaczęłyśmy rozmowę na temat właśnie utworzenia naszego stowarzyszenia, że jest potrzebny. I do księży dałyśmy takie zaproszenia, żeby ogłoszenia, żeby ogłosił, że chcemy utworzyć. I pierwsze spotkanie nasze odbyło się w Działdowskim Centrum Caritas, bo ksiądz Zdzisław pozwolił, że możemy tam się spotykać. Ja tak się martwiłam, czy ile nas przyjdzie. A przyszło nas na to spotkanie pierwsze 19 osób. Nawet moja koleżanka, która ze mną chodziła do średniej szkoły, mówi, a ty też? To przyjechali z Olsztyna, mówi, będą zakładać. Ja mówię, nie, to my Działdowo zakładamy. I na pierwszym spotkaniu było już utworzone zarząd, komisja. To przyjechali z Olsztyna, mówi, będą zakładać. Ja mówię, nie, to my Działdowo zakładamy. I na pierwszym spotkaniu było już utworzone zarząd, komisja rewizyjna.

0: Jak ważne właśnie w walce z chorobą i właśnie w tym powrocie do codzienności jest wsparcie inne kobiet, które również przeszły taką drogę. Pani Basia Dźwigała.
1: No duże wsparcie jest. Te wyjazdy nasze wspólne, integracyjne, wycieczki, spotkania w ogóle. Pytają się koleżanki, czym przyjechałam, czy rowerem, czy samochodem, bo nie zawsze mogę rowerem jeździć, bo jestem po operacji jeszcze biodra ponad rok czasu. No ale lekarze pozwolili, kazali nam żyć po prostu.
0: I żyje pani pełną piersią?
1: Pełną piersią, morsuję. I mąż zaczął biegać, w ogóle przede wszystkim jeździmy po Polsce sobie. On nie jest nigdzie zapisany, ale coraz bardziej, coraz częściej właśnie lubi ten sport.
0: Czyli wsparcie rodziny?
1: Wsparcie rodziny, duże wsparcie rodziny daje wszystko, tak.
0: A teraz pani Basia Roda. Pani Basiu, czy pani zdaniem przynależność do Amazonek jest ważna, potrzebna?
2: Tak, jest bardzo potrzebne, bo nasze stowarzyszenie to jest tak jak drugi nasz dom. Spotykamy się tu, rozmawiamy, śmiejemy i nawet i popłaczemy się.
0: A ten płacz też jest potrzebny?
2: Też bardzo jest potrzebny. Te drugie koleżanki przytulą, dobre słowo dadzą i to jest w ogóle tak jak dom nasz drugi.
0: Wszystkie pani już teraz pytam, bo październik jest takim miesiącem właśnie świadomości raka piersi. Czy uważają panie, że kobiety coraz chętniej się badają, czy wciąż nadal jest właśnie ten strach przed diagnozą, bo może lepiej, że nie będę o tym wiedziała, jak to wygląda, pani Geniu, pani zdaniem?
3: Może powiem, że teraz jest duża świadomość i myślę, że dużo kobiet się bada, bo tu u nas nawet jak jest mamobus, to nie ma numerków, nie mogę się zapisać, bo u nas często jest. Dziękuję, kto załatwia, naprawdę, ale często przyjeżdża mamobus.
0: To na zakończenie chciałabym jeszcze zapytać, co pani i panie powiedziałyby kobiecie, które od dawna odkładają badanie piersi oraz tej, która właśnie usłyszała diagnozę i nie wie, gdzie szukać wsparcia?
3: Ja bym powiedziała, żeby przyszły do Stowarzyszenia Amazonki, bo to jest takie miejsce, jak przyjdzie pierwszy raz nowa osoba, już zostaje. Wychodzi z uśmiechem, bo zobaczy, że nas jest tyle i że warto walczyć. I ja bym chciała zaapelować do kobietom, badajcie się, nie odkładajcie się na później, bo rak to nie wyrok. Każda kobieta może zachorować na raka piersi, ale żadna z tego powodu nie powinna umrzeć. Dbajmy o siebie.
0: To pani Basiu, jeszcze na zakończenie do kobiet, które właśnie się zastanawiają albo wciąż odkładają.
1: Warto się badać. Ja jeszcze opowiem taką historię, że w grudniu leżałam w Działdowskim Szpitalu na ginekologii i poznałam panią, która przez całe życie nie była u ginekologa i dostała miesiąc życia i zmarła ta pani. Z Muławy była, spod Muławy byłam odwiedzić z moim mężem, jej męża. Naprawdę trzeba się badać i nie odkładać. Składać wszystkiego na później, bo ja żyję. U mnie wykryto tak szybko, że wyczuć nawet nie mogłam tego guza, tylko właśnie ten mamobus i to jest bardzo ważne. Ja się bardzo cieszę, jak widzę na rynku, że stoi mamobus i że panie stoją w tej kolejce i się badają.
0: Drogie panie, bardzo paniom dziękuję. Na zakończenie zaproszenie, pani prezes, jeszcze szybciutko.
3: Miesiąc październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. W całej Polsce organizowane są Marsze Życia i Nadziei, Marsze Różowej Wstążki. My również w tym roku będziemy 17 raz świętować 21 października o godzinie 11 mszą świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i potem będzie orkiestra Dęta. Pana kapelmistrza Andrzeja Borowskiego poprowadzi marsz, młodzież będzie niosła baner i idziemy do Domu Kultury. I tam przed Domem Kultury wypuszczamy różowe balony, wśród nich są białe. Białe to symbol dla tych koleżanek, które odeszły. Celem naszego marszu jest pokazanie, jak ważna jest profilaktyka, że aby żyć, należy się badać. Zapraszamy mieszkańców miasta i powiatu Działdowskiego i okolic.
0: Przedstawicielki Działdowskiego Stowarzyszenia Amazonek w Działdowie byłam ja dziś u was gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pani Genowefa Marciniak, pani Barbara Dźwigała oraz pani Barbara Roda. Bardzo paniom dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia, Barbara Bloch.
4: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 15 dzień października. W 1925 roku pułkownik Marian Mochnacki został dowódcą 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1990 roku w Ciechanowie została erygowana przez biskupa Zygmunta Kamińskiego parafia pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Na proboszcza powołano księdza Jana Dzieniszewskiego.
3: Całujemy spracowane ręce naszej matki, wolnej ojczyzny.
2: W 2004 roku urodzony w Nowym Mieście w powiecie płońskim Tadeusz Kępka został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim.
4: Można powiedzieć, maraton 2 razy w roku, dobry maraton, dobrze przygotowany.
2: W 2008 roku zakończyły się zdjęcia do filmu fabularnego U Pana Boga za miedzą. Efekty dźwiękowe w filmie rejestrował urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
5: A niech do kościoła przyjdzie. U nas panny urodziwe, nie to co te amerykańskie kościotrupy.
2: W 2016 roku papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Wojciecha Ziemby z obowiązków arcybiskupa metropolity warmińskiego. Jego następcą został arcybiskup Józef Górzyński.
6: Wyjście naprzeciw potrzebom regionu i nie tylko regionu jest czymś, co jest zwyczajnie powinnością.
2: Urodzili się w 1886 roku w Strzelni w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Henryk Pogorzelski, nauczyciel. Zainicjował i propagował w Mławie kształcenie zawodowe. Zorganizował i prowadził dokształcającą szkołę zawodową. Przez 4 kadencje pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Mławie. W 1898 roku Tadeusz Zarzycki, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, w listopadzie 1918 roku w Przasnyszu na czele oddziału ochotniczego brał udział w rozbrajaniu Niemców. Po sformowaniu kompanii ochotniczej jako podchorąży został wcielony do 32. Ciechanowskiego Pułku Piechoty, z którym brał udział w walkach polsko-bolszewickich. W 1900 roku w Gumowie w gminie Ciechanów Jadwiga Chamiec, pisarka, autorka książek i słuchowisk dla dzieci i młodzieży. W 1905 roku Jadwiga Bojanowska, nauczycielka, podczas II wojny światowej uczestniczyła w konspiracji w Płońsku. Była więźniarką niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Ravensbrück. W 1915 roku w Działdowie Franciszek Karpa, weteran II wojny światowej, major, żołnierz 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. Pod koniec życia najstarszy żyjący ułan w Polsce. Brał udział m.in. w walkach w Przasnyszu. Przez Modlin jako ułan trafił do Warszawy. Dołączył do żołnierzy 41. Pułku Piechoty z Suwałk i razem z nimi, aż do kapitulacji stolicy, bronili pozycji u wylotu ulicy Grójeckiej.
7: Awansowałem od podporucznika do rotmistrza, bo w kawalerii służyłem.
2: W 1941 roku Wojciech Zięba, arcybiskup metropolita warmiński. W 1946 roku w Siemiątkowie w powiecie żuromińskim Teresa Zarzeczańska-Różańska, pływaczka, pierwsza polska zawodniczka, która przepłynęła kanał La Manche, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski w pływaniu. W 1949 roku w Pomocni w gminie Pokrzywnica w powiecie pułtuskim Stefan Paska, aktor teatralny i filmowy.
8: O co chodzi?
2: Zmarli w 1908 roku w Ciechanowie Franciszek Rajkowski, lekarz i społecznik ciechanowski. Z jego inicjatywy doszło do otwarcia pierwszego szpitala w Ciechanowie. Z jego osobą wiąże się też powstanie w Ciechanowie oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej i Domu Ludowego, na którego siedzibę przeznaczył połowę swojego domu. W 1963 roku Jan Kotowicz, pułkownik piechoty Wojska Polskiego, dowódca 67. Pułku Piechoty w Brodnicy.
9: Radio 7.

0: Reklama. Producent obuwia marki Aurelka w Mławie zatrudni montera obuwia z doświadczeniem lub osobę chętną do nauki zawodu posiadającą zdolności manualne. Miejsce pracy: Mława, ulica Instalatorów 6. Telefon 505 223 840. 505 223 840.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj.

0: kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Nie zdążyłeś po swoje drzewko? Ekorewolucja jeszcze się nie kończy. 15 października od 13 do 18 czekamy na parkingu na Wólce. Odbierz bezpłatną sadzonkę, skorzystaj z porad ekspertów i odwiedź ekologiczne stoiska. Sprawdź, jak dbać o wodę i czego nie wrzucać do kanalizacji, a wybrane odpady przynieś do mobilnego mini przoku. Akcja rozdawania sadzonek realizowana jest w ramach projektu Zintegrowane Przedsięwzięcia Infrastrukturalne dostosowujące teren miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.
4: Reklama.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dyplomy za łapówki? Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Fiasko rozmów w szpitalu w Sanoku. 10 lat po czarnym proteście kobiety znów wychodzą na ulicę. Ewelina Walczak. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od tygodnia, a wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Szczegóły od Marcina Starca.
3: Protestujący chcą jednego – odwołania obecnej dyrektorki szpitala. Jak podkreślają, głównym zarzutem nie jest sam plan restrukturyzacji, w ramach którego zlikwidowano już ponad 80 etatów w zadłużonym na 200 milionów szpitalu, ale brak jasnej komunikacji z załogą. Trójstronne spotkanie trwało ponad 8 godzin, a mimo to nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, mówiła przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
4: Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym i to jest tak naprawdę czas stracony.
3: Starosta Robert Pieszczoch utrzymuje, że nie ma zarzutów do obecnej dyrektor. Za tydzień w Sanoku w ramach wsparcia protestujących zaplanowano pikietę pielęgniarek z całego województwa.
2: Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
5: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
2: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych. 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
6: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie wchodzili boso, żeby nie palili.
2: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lincu, gdzie LASK przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. Mówi trener królewskich José Mourinho. Są momenty i momenty. To elementy strategii. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Nie chcę stwarzać się złudzenia, że zapanowałem wszystko od 1-3 do 4-3, ale szczerze myślałem, że w ostatnich 20 minutach będę miał do dyspozycji zmiany. Zmiany, które mogłyby mi dać coś ekstra.
8: A Sirkozes, por ejemplo.
7: 6 goli padło wczoraj w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Najwyżej wygrała Aston Villa z Mattim Cashem w składzie. Pokonała Fenerbahce aż 6-0. Maja Chwanińska i Iga Świątek zagrają dziś o awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na korcie pojawi się Chwanińska, która ma bardzo wymagającą rywalkę Iwę Jowicz. Świątek zagra z inną Amerykanką Ashlyn Kruger i nie powinna mieć z nią problemu, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
9: Bardzo wysoka, 1,86 m, o ile pamiętam, dobry serwis. No ale to taka rywalka mniej
0: mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc normalnie Iga, jak ona wychodzi na taki mecz, czy na Magdalenę Frank, czy na Ashlyn Krieger, no to mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
7: A mecz Świątek zacznie się o 13:00. Tymczasem Maja Chwanińska zakończyła już udział w turnieju deblowym w Wuhan. Nasza finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa, grający w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nel i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32 i po czterech kolejkach awansowała na pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Z kolei Industria Kielce po raz drugi przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30. Mistrzowie Polski w swojej grupie są na drugim miejscu za niepokonanymi Niemcami.
2: Czwartek dzieli Polskę na pół, na zachodzie i w centrum pogodnie oraz bez opadów. We wschodniej połowie kraju więcej chmur i przelotny deszcz. Rano na północnym zachodzie lokalne mgły ograniczające widoczność, a na termometrach od 9 do 10 stopni na wschodzie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie kraju.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład dozniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold, jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szkoła w Ciechanowie po remoncie, prawie 4 miliony złotych na modernizację. Szpital, drogi i bezpłatne przejazdy. Zarząd powiatu sierpeckiego omawiał ważne sprawy. Seniorzy przejęli władzę w Mławie, rozpoczęły się senioralia. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończył się remont budynku szkoły podstawowej nr 6 w Ciechanowie. Placówka przy ulicy Wiklinowej ma nową elewację, dach, okna oraz instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Budynek na osiedlu Bloki pochodzi z lat 30. i 40. ubiegłego wieku. Prace trwały nieco ponad pół roku i były prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Wymieniono drzwi i okna, ocieplono ściany i podłogi, zmodernizowano ogrzewanie oraz wyremontowano łazienki. Zamontowano również pompę ciepła i panele fotowoltaiczne, które mają ograniczyć koszty utrzymania szkoły. Przy budynku pojawiły się także nietypowe ławki do ćwiczeń. Uczniowie, pedałując, mogą wytwarzać energię elektryczną i ładować urządzenia przez porty USB. Modernizacja kosztowała 3 900 000 złotych, blisko 800 tysięcy złotych pochodziło z funduszy unijnych, a pozostałą kwotę pokryło miasto. Remont jest częścią większego programu termomodernizacji ciechanowskich szkół. Jego łączna wartość przekracza 38 milionów złotych. Przyszłość sierpeckiego szpitala, remonty dróg i bezpłatne przejazdy dla krwiodawców. To niektóre z tematów dwóch posiedzeń zarządu powiatu sierpeckiego. Samorządowcy omówili bieżącą sytuację finansową i organizacyjną szpitala w Sierpcu oraz planowane dostosowanie placówki do udzielania nowych świadczeń medycznych. Dużo miejsca poświęcono drogom. Rozmawiano o remoncie trasy w Grabowie w gminie Zawidz, przebudowie ulicy Dworcowej w Sierpcu oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 560. Poruszono również kwestię montażu progów zwalniających w Koseminie. Wśród tematów znalazła się także organizacja transportu publicznego, w tym możliwość bezpłatnych przejazdów dla krwiodawców. Zarząd zajmował się ponadto przygotowaniami do przyszłorocznego budżetu, sprawami oczyszczalni ścieków w Studzieńcu oraz dotacją dla Związku Spółek Wodnych w Sierpcu. Mławscy seniorzy przez najbliższy tydzień będą gospodarzami miasta. Rozpoczęły się mławskie senioralia, czyli 7 dni spotkań, wydarzeń kulturalnych, sportowych i integracyjnych. Świętowanie rozpoczął barwny korowód, który wyruszył spod Centrum Usług Społecznych i przeszedł ulicami Mławy do Miejskiego Domu Kultury. To pierwsza edycja takiego wydarzenia w mieście, mówi dyrektor Centrum Usług Społecznych Dorota Kaczorek-Magdalińska.
3: Nazwa przede wszystkim wskazuje, że wydarzenie skierowane jest do mławskich seniorów. No i mam nadzieję, że tutaj będzie ono zrealizowane tak bardzo i pozytywnie odebrane przez mławskich seniorów.
2: Oficjalne otwarcie już się odbyło. Burmistrz Mławy Piotr Jankowski symbolicznie przekazał seniorom klucz do bram miasta. Przez 7 dni uczestnicy senioraliów będą mogli korzystać z programu przygotowanego specjalnie dla starszych mieszkańców. Nie zabraknie aktywności fizycznej, kultury i okazji do wspólnego spędzania czasu. Sport. Orlen Wisła Płock zwyciężyła 33-32 z Wardarem Skopje w Lidze Mistrzów. Nafciarze tydzień temu znakomicie poradzili sobie w stolicy Macedonii. Spotkanie rewanżowe przyniosło polskiej ekipie znacznie więcej kłopotów. W pierwszych minutach Wardar dzielnie się bronił, jednak wicemistrzowie świetnie radzili sobie w ofensywie, wychodząc na prowadzenie 14-6. Ta przewaga nie zamknęła jednak meczu na dobre. Rywale jeszcze przed zakończeniem pierwszej części doprowadzili do wyniku 16-13. I jeszcze bardziej emocjonującej drugiej połowy. Walka toczyła się do samego końca, Wisła została jednak minimalnie z przodu, dopisując cenne punkty do swojego dorobku. Nafciarze utrzymują remis punktowy z Ną i obejmują prowadzenie w swojej grupie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Biuro Rachunkowe Bilansarium zaprasza. Zadbamy o księgowość, podatki, kadry i płace oraz rozliczenia VAT i KSeF. Specjalizujemy się w prowadzeniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i obsłudze księgowej firm. Zadzwoń 796 030 325 lub odwiedź bilansarium.pl.
3: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy zaprasza po piękne i dorodne chryzantemy. Duży wybór kolorów i odmian w atrakcyjnych cenach. Nie czekaj do ostatniej chwili. Wybierz i zamów już dziś, a odbierz w dogodnym terminie do końca października. Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy. Mława, ulica Płocka 59.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zatrzymani za podpalenie Starlinka czekają na ekstradycję. Koniec z adresem zameldowania, w urzędach ma liczyć się tylko adres zamieszkania. Poszukiwania skarbów zgłosisz w smartfonie. Od stycznia rewolucja dla detektorystów. Ewelina Walczak. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski. Do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy, doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zameldowania do Lamusa. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i analizuje możliwości, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. O szczegółach Szymon Kępka.
3: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy. Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
3: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania miałoby to pomóc instytucjom publicznym w kierowaniu korespondencji we właściwe miejsce i miałoby ograniczyć liczbę przesyłek wysyłanych pod nieaktualne adresy.
4: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
3: Zmiany to na razie jedynie rozważany scenariusz. Resort nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji obowiązku meldunkowego i nie określił, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie.
2: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
5: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
2: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant, wariantu Omikron. Osoby z grupy ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej, a szczepienie na COVID jest darmowe. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
6: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo jakby tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, gdy każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
2: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach. Od nowego roku szykuje się rewolucja dla poszukiwaczy skarbów. Jak pisze Rzeczpospolita, zamiast czekać miesiącami na zgodę konserwatora zabytków, wyjście z wykrywaczem metali wystarczy zgłosić w aplikacji na smartfonie. Za wykopane znaleziska będzie można dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody. Eksperci ostrzegają jednak przed gorączką złota i gigantycznymi kosztami. Według wyliczeń samego resortu kultury, nagrody i konserwacja zabytków mogą w pierwszym roku pochłonąć ponad 6 miliardów złotych, czyli niemal cały roczny budżet ministerstwa.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. CBA w siedzibie PZPN-u, jak podaje Onet, funkcjonariusze weszli do siedziby związku wczoraj i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z Publicon Sport. Wrocławska firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku, pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje według portalu, także za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Festiwal goli w piłkarskiej Lidze Mistrzów, 46 bram jednego wieczoru, to nowy rekord. Świetne widowisko obejrzeli kibice w Manchesterze. City przegrało z Paris Saint-Germain 2-4. W Rzymie Real Madrid pokonał AS Rome 4-3, choć na 10 minut przed końcem przegrywał 1-3. Jakub Kiwior zagrał cały mecz, a Oskar Pietuszewski wszedł na pół godziny, ale i FC Porto przegrało w Sewilli z Betisem 2-3. Aston Villa aż 6-0 pokonała Fenerbahce, a najwięcej, bo 9 goli obejrzeli kibice w Lincu, gdzie mistrz Austrii przegrał z Liverpoolem 3-6. Po dwóch kolejkach komplet punktów ma aż 9 zespołów. A dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy powalczą polskie drużyny. Obie zagrają u siebie, ale z przeciwnikami skrajnie różnymi. Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen, który jest jednym z faworytów rozgrywek. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra z najsłabszym rywalem na swojej drodze, z Araratem Armenia. Na ławce Jagi usiądzie trener Adrian Siemieniec, który w Ekstraklasie został zawieszony na 6 meczów.
8: Bardzo się cieszę. Wygodniały już jestem, chociaż pewnie niektórzy mniej życzliwi powiedzieliby, że już
0: tyle zjadłem w życiu, że nie powinienem być głodny, że mam z czego brać, ale generalnie jestem wygłodniały emocji sportowych, wygłodniały bycia tam przy linii, na ławce i cieszę się na spotkanie.
7: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00. Nasze drużyny w pierwszej kolejce przegrały swoje mecze Kolejorz w Londynie z Crystal Palace 0-4, a Jaga w Pireusie z Olympiakosem 1-2. Nieudana inauguracja koszykarskiej Euroligi dla mistrzeń Polski. AZS UMC z Lublin przegrał w Stambule z Elmak Konut 61-85. Drugiej porażki w Pucharze Europy doznał z kolei Śląsk Wrocław. W trzeciej kolejce przegrał u siebie z Napoli Basketball 82-86.
2: Wyraźny podział w pogodzie. Zachodnia i centralna Polska z przejaśnieniami i bez deszczu. Na wschodzie utrzyma się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami, a wysoko w Tatrach i Bieszczadach spadnie deszcz ze śniegiem. A na termometrach od 9 do 10 stopni we wschodnich regionach, przez 13-14 na Mazowszu, do 15 na zachodzie.

0: Reklama. Nie zdążyłeś po swoje drzewko? Ekorewolucja jeszcze się nie kończy. 15 października od 13 do 18 czekamy na parkingu na Wólce. Odbierz bezpłatną sadzonkę, skorzystaj z porad ekspertów i odwiedź ekologiczne stoiska. Sprawdź, jak dbać o wodę i czego nie wrzucać do kanalizacji, a wybrane odpady przynieś do mobilnego mini przoku. Akcja rozdawania sadzonek realizowana jest w ramach projektu Zintegrowane Przedsięwzięcia Infrastrukturalne dostosowujące teren miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Zbliża się w 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nawet 6 tysięcy złotych na nowe okna i drzwi Ciechanów uruchamia dopłaty. Nowy samochód dla strażaków z Rościszewa. Jednostka OSP wzmacnia wyposażenie. Uczniowie z Chamska wykręcili zwycięstwo. Szkoła zdobyła nagrodę. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Mieszkańcy ciechanowskich bloków będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę okien i drzwi wejściowych do mieszkań. Miasto pokryje nawet 85% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 6 tysięcy złotych. Z programu mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele mieszkań oraz osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Warunkiem jest m.in. zamieszkiwanie w nim od co najmniej roku. Wymieniane okna lub drzwi muszą mieć przynajmniej 15 lat. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji. Oznacza to, że mieszkaniec najpierw pokrywa koszty wymiany, a następnie otrzymuje zwrot części wydatków. Ważne, aby pracę rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy z miastem. Nabór wniosków ruszy 19 października i potrwa do 18 listopada. Dokumenty można składać w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ulicy Wodnej 1 lub elektronicznie. Na pierwszy nabór przeznaczono 450 tysięcy złotych z funduszy szwajcarskich. Kolejne edycje programu zaplanowano na 2 następne lata. Zakończyła się przebudowa przepustu drogowego w Dźwierzni w gminie Iłowo-Osada. Nowy obiekt został już oddany do użytku. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo kierowców i zabezpieczyć drogę przed podtopieniami. Dotychczasowy przepust był w złym stanie technicznym, mówi starosta działdowski Paweł Cieśliński.
3: Sporo problemów, od wielu lat mieliśmy właśnie z przejazdem przez ten przepust i on już załamywał się, a jest to dość duży przepust i dość duża ilość wód z miejscowych źródeł i nie tylko się przemieszczała tym przepustem. Więc udało się to zrealizować.
2: Prace wymagały nie tylko wymiany samego przepustu, ale również wykonania szeregu robót związanych z przebudową tego fragmentu drogi.
3: Zadanie dość poważne, bo trzeba było to wszystko wypompowywać, zabezpieczać specjalne zbrojenie, ale udało to się zrobić.
2: Nowy przepust zapewnia swobodny przepływ wody pod jezdnią, co ma ograniczyć ryzyko jej uszkodzenia podczas intensywnych opadów. Inwestycja kosztowała 400 tysięcy złotych. Koszty po połowie pokryły powiat działdowski i gmina Iłowo-Osada. Każdy z samorządów przeznaczył na ten cel 200 tysięcy złotych. Ochotnicza Straż Pożarna w Rościszewie w powiecie sierpeckim ma nowy samochód techniczny. Pojazd będzie wykorzystywany podczas działań ratowniczych i ma zwiększyć możliwości operacyjne jednostki. Nowy samochód został uroczyście powitany przez strażaków. W wydarzeniu uczestniczyli druhowie z jednostek OSP z całego powiatu sierpeckiego oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. Zakupiony pojazd ma usprawnić pracę strażaków podczas interwencji i poprawić ich gotowość do reagowania na zagrożenia. Podsumowano akcję Rowerowy Czerwiec. W rywalizacji szkół zwyciężyła szkoła podstawowa w Chamsku. Uczniowie wywalczyli dla swojej placówki bono wartości 1000 zł na zakup sprzętu sportowego. W czerwcowej akcji uczestniczyły szkoły z terenu gminy Żuromin. Uczniowie przez cały miesiąc zbierali kilometry przejechane na rowerach, rejestrując swoje trasy w aplikacji Aktywne Miasta. O zwycięstwie nie decydowała jednak łączna liczba kilometrów, ale średnia przypadająca na jednego ucznia. Dzięki temu mniejsze szkoły mogły rywalizować z większymi na równych zasadach, wyjaśnia burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
4: Te kilometry były przeliczane na punkty w zależności od liczby mieszkańców, tak żeby gminy miały równe szanse w rywalizacji w tej zabawie. My również, robiąc konkurs dla szkół, również uwzględniliśmy ilość uczniów. Przeliczaliśmy ilość przejechanych kilometrów na ucznia po to, żeby te małe szkoły miały równe szanse rywalizowania. I najlepsza okazała się szkoła w Chamsku. Wykręciła najwięcej kilometrów na ucznia.
2: Nagroda trafiła już do szkoły w Chamsku. Za otrzymany bon placówka kupiła sprzęt, który będzie wykorzystywany podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych. Rowerowa rywalizacja miała przede wszystkim zachęcić dzieci i młodzież do ruchu. Jak zauważa burmistrz, coraz więcej młodych ludzi chętnie wybiera aktywność na świeżym powietrzu.
4: Widzę, że jest taki powrót młodzieży, co cieszy, do klasyki, więc do tych klasycznych rowerów, ale również chyba do klasycznego spędzania wolnego czasu. Coraz więcej pasji sportowych, kulturalnych, artystycznych zauważam wśród młodzieży.
2: Akcje Rowerowy Czerwiec zorganizował samorząd gminy Żuromin. Oprócz rywalizacji szkolnej odbyły się również rajdy rowerowe, a kilometry mogli zbierać mieszkańcy w każdym wieku.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Firma Aiga wynajmie lokal handlowo-magazynowy o powierzchni 908 m2 w Mławie przy ulicy Gdyńskiej 18A. Więcej informacji pod numerem 501-253-312. 501-253-312.
2: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład dozniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold. Jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Producent obuwia marki Aurelka w Mławie zatrudni montera obuwia z doświadczeniem lub osobę chętną do nauki zawodu posiadającą zdolności manualne. Miejsce pracy: Mława, ulica Instalatorów 6. Telefon 505 223 840. 505 223 840.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj!

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Nie zdążyłeś po swoje drzewko? Ekorewolucja jeszcze się nie kończy. 15 października od 13 do 18 czekamy na parkingu na Wólce. Odbierz bezpłatną sadzonkę, skorzystaj z porad ekspertów i odwiedź ekologiczne stoiska. Sprawdź, jak dbać o wodę i czego nie wrzucać do kanalizacji, a wybrane odpady przynieś do mobilnego mini-przoku. Akcja rozdawania sadzonek realizowana jest w ramach projektu Zintegrowane Przedsięwzięcia Infrastrukturalne dostosowujące teren miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Reklama.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym, sprawą zajmie się prokuratura. Wyłudzał recepty na dane uczniów, nauczyciel aresztowany za handel lekami. Sztuczna inteligencja w roli powiernika i terapeuty, mamy najnowszy raport. Ewelina Walczak. Przepychanki z policją, zatrzymania i zawiadomienia do prokuratury. Kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka, chciał rozpocząć pracę jako sędzia. Nie dopuszczono go do orzekania. Przed budynkiem protestowali politycy PiSu i działacze Ruchu Obrony Granic. Policja zatrzymała 3 osoby, które były najbardziej agresywne w stosunku do funkcjonariuszy. Słychać było krzyki zamachu stanu i uzurpatorzy.
3: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko, żeby to było, wie pan, a nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
2: Mówiła jedna z protestujących. Wiele osób od rana znowu koczuje przed budynkiem Trybunału. Rząd nie wyklucza próby uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten miał się przepychać z Maciejem Berkiem przed wejściem do gabinetów sędziów. Nauczyciel jednej z krakowskich szkół zatrzymany za nielegalny handel opioidami. Policjanci wpadli na trop 44-latka podczas śledztwa w sprawie ubiegłorocznej śmierci 4 młodych kobiet, które przedawkowały silne leki. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy pedagog sprzedawał niebezpieczne środki także swoim uczniom. Wiadomo już, że na ich dane wyłudzał część recept. Przez 5 lat współpracował z zatrzymanym wcześniej anestezjologiem, od którego kupił ponad 900 takich dokumentów, mówi policjantka z pionu kryminalnego pracująca przy tej sprawie.
4: Była to ogromna ilość lekarstw. Było około 60 tysięcy samych tabletek.
2: Nauczyciel trafił do aresztu na 3 miesiące. W całym śledztwie dotyczącym handlu opioidami policja zatrzymała już 13 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice. Jak dzielnicowi mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
5: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły.
2: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. 4200 osób wzięło udział w światowej premierze najnowszej powieści Olgi Tokarczuk W hali stulecia. Noblistka i honorowa obywatelka Wrocławia powiedziała podczas spotkania, że jest to książka, którą sobie obiecywała od wielu lat.
6: Pisać można tylko o rzeczach, które są energetyczne, które niosą jakieś emocje, ale też rozkręcają energię, która by pozwoliła spędzić z tematem kilka lat.
2: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane. Wygadać się chatbotowi jest dziś łatwiej niż bliskiej osobie. Według badania Instytutu Humanitas aż 30% Polaków woli mówić o problemach sztucznej inteligencji niż rodzinie czy przyjaciołom. A wśród młodych przed 30 robi tak ponad 1/3. Raport odsłania też ogromną skalę samotności. 4 na 10 badanych nie ma z kim szczerze porozmawiać, a niemal połowa dusi problemy wyłącznie w sobie. Co piąty Polak uważa już nawet, że algorytmy mogą zastąpić relacje z drugim człowiekiem.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. W drugiej kolejce dużo łatwiejsze zadanie czeka Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z Araratem Armenia. Trzeba jednak pamiętać, że Jaga ostatnio wpadła w dołek, mówi trener Adrian Siemieniec.
8: Zarówno dla nas Ararat, i my dla Araratu jesteśmy dzisiaj nie wiadomo. Dla mnie dzisiaj większe powiedzmy koncentracja i taki fokus, skupienie jest na zespole naszym. Zawsze jest większe, ale w obecnej sytuacji chyba państwo wszyscy rozumieją, że jest zdecydowanie większe. Bo moja w tym rola, żeby dzisiaj wyprowadzić zespół na odpowiednie tory, bo coś się wykoleiło nam w ostatnim okresie.
7: Lech Poznań spróbuje sprawić niespodziankę w meczu z Bayerem Leverkusen. Niemiecki zespół jest zdecydowanym faworytem. Są groźni przy stałych fragmentach, mówi bramkarz Lecha Mateusz Lis.
9: Bayer Leverkusen ma jakość i zawodników do tego, żeby z tych stałych fragmentów stworzyć zagrożenie i my musimy być na to jutro jeszcze bardziej gotowi niż zawsze. Musimy też być przygotowani na coś nowego, że będą chcieli nas zaskoczyć. Musimy zrobić wszystko, żeby w tych sytuacjach zrobić wszystko, żeby nie stracić tej bramki, bo te takie małe detale w futbolu są bardzo ważne.
7: Mecz w Poznaniu o 18.45, a w Białymstoku o 21.00. Vinicius Junior nie zagra w El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy w ostatnim meczu ligowym. Wczoraj Brazylijczyk słabo zaprezentował się w Lidze Mistrzów, choć Real odwrócił w końcówce losy meczu w Rzymie i pokonał Romę 3-2, choć przegrywał w 82. minucie 1-2. W hicie drugiej kolejki Champions League Paris Saint-Germain pokonało w Manchesterze City 4-2. Dobra wiadomość dla Ligi Świątek, która wciąż ma szansę na awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Jedna z jej głównych rywalek, Czeszka Karolina Muchowa, odpadła dziś w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Przegrała z Dianą Schneider 5-7, 3-6. To oznacza, że jeśli Polka wygra turniej, to wskoczy na 7 miejsce w rankingu Race. Na razie Świątek czeka mecz o ćwierćfinał tysięcznika w Chinach. O 13:00 zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger.
2: Zachód i centrum kraju z pogodnym niebem i bez opadów. We wschodnich województwach dominują chmury, z których przelotnie popada deszcz. Wiatr przeważnie słaby, jedynie na Podkarpaciu okresami powieje mocniej. Na termometrach od 9-10 stopni na wschodzie, przez 13 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim.

0: Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład do zniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold. Jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama.

0: zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 15 dzień października. W 1925 roku pułkownik Marian Mochnacki został dowódcą 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1990 roku w Ciechanowie została erygowana przez biskupa Zygmunta Kamińskiego parafia pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Na proboszcza powołano księdza Jana Dzieniszewskiego.
3: Całujemy spracowane ręce naszej matki, wolnej ojczyzny.
2: W 2004 roku urodzony w Nowym Mieście w powiecie płońskim Tadeusz Kępka został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim.
4: Można pobiec maraton 2 razy w roku. Dobry maraton, dobrze przygotowany.
2: W 2008 roku zakończyły się zdjęcia do filmu fabularnego U Pana Boga za miedzą. Efekty dźwiękowe w filmie rejestrował urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
5: A niech do kostioła przyjdzie. U nas panny urodziwe, nie to co te amerykańskie kościotrupy.
2: W 2016 roku papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Wojciecha Ziemby z obowiązków arcybiskupa metropolity warmińskiego. Jego następcą został arcybiskup Józef Górzyński.
6: Wyjście naprzeciw potrzebom regionu i nie tylko regionu jest czymś, co jest zwyczajnie powinnością.
2: Urodzili się w 1886 roku w Strzelni w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Henryk Pogorzelski, nauczyciel. Zainicjował i propagował w Mławie kształcenie zawodowe. Zorganizował i prowadził dokształcającą szkołę zawodową. Przez 4 kadencje pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Mławie. W 1898 roku Tadeusz Zarzycki, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, w listopadzie 1918 roku w Przasnyszu na czele oddziału ochotniczego brał udział w rozbrajaniu Niemców. Po sformowaniu kompanii ochotniczej jako podchorąży został wcielony do 32. Ciechanowskiego Pułku Piechoty, z którym brał udział w walkach polsko-bolszewickich. W 1900 roku w Gumowie w gminie Ciechanów Jadwiga Chamiec, pisarka, autorka książek i słuchowisk dla dzieci i młodzieży. W 1905 roku Jadwiga Bojanowska, nauczycielka, podczas II wojny światowej uczestniczyła w konspiracji w Płońsku. Była więźniarką niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Ravensbrück. W 1915 roku w Działdowie Franciszek Karpa, weteran II wojny światowej, major, żołnierz 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. Pod koniec życia najstarszy żyjący ułan w Polsce. Brał udział m.in. w walkach w Przasnyszu. Przez Modlin jako ułan trafił do Warszawy. Dołączył do żołnierzy 41. Pułku Piechoty z Suwałk i razem z nimi, aż do kapitulacji stolicy, bronili pozycji u wylotu ulicy Grójeckiej.
7: Awansowałem od podporucznika do rotmistrza, bo w kawalerii służyłem.
2: W 1941 roku Wojciech Ziemba, arcybiskup metropolita warmiński. W 1946 roku w Siemiątkowie w powiecie żuromińskim Teresa Zarzeczańska-Różańska, pływaczka, pierwsza polska zawodniczka, która przepłynęła kanał La Manche, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski w pływaniu. W 1949 roku w Pomocni w gminie Pokrzywnica w powiecie pułtuskim Stefan Paska, aktor teatralny i filmowy.
8: O co chodzi?
2: Zmarli w 1908 roku w Ciechanowie Franciszek Rajkowski, lekarz i społecznik ciechanowski. Z jego inicjatywy doszło do otwarcia pierwszego szpitala w Ciechanowie. Z jego osobą wiąże się też powstanie w Ciechanowie oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej i Domu Ludowego, na którego siedzibę przeznaczył połowę swojego domu. W 1963 roku Jan Kotowicz, pułkownik piechoty Wojska Polskiego, dowódca 67. Pułku Piechoty w Brodnicy.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama. Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy zaprasza po piękne i dorodne chryzantemy. Duży wybór kolorów i odmian w atrakcyjnych cenach. Nie czekaj do ostatniej chwili. Wybierz i zamów już dziś, a odbierz w dogodnym terminie do końca października. Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy. Mława, ulica Płocka 59.
1: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stal Remie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Nie zdążyłeś po swoje drzewko? Ekorewolucja jeszcze się nie kończy. 15 października od 13 do 18 czekamy na parkingu na Wólce. Odbierz bezpłatną sadzonkę, skorzystaj z porad ekspertów i odwiedź ekologiczne stoiska. Sprawdź, jak dbać o wodę i czego nie wrzucać do kanalizacji, a wybrane odpady przynieś do mobilnego mini przoku. Akcja rozdawania sadzonek realizowana jest w ramach projektu Zintegrowane Przedsięwzięcia Infrastrukturalne dostosowujące teren miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 10.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Rząd szykuje nowe systemy ostrzegania. Duże sieci sklepów wycofują halloweenowy asortyment. Ewelina Walczak. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
9: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
8: Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włochy. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
10: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
8: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach. Pomaganie nie będzie karalne. MSWiA wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagają cudzoziemcom z zagranicy. Jak napisano, odpowiedzialność karna dotyczy osób, które świadomie współuczestniczą w procederze nielegalnej migracji. Plastikowe noże, tasaki i straszne maski znikają ze sklepowych półek. Duże sieci handlowe w Polsce wycofują się ze sprzedaży części asortymentu na Halloween. To bezpośrednia reakcja na wydarzenia z ubiegłego tygodnia, kiedy w kilku polskich szkołach doszło do ataków z użyciem ostrych narzędzi, a w wyniku jednego z nich zmarła 37-letnia pracownica placówki. Jutro w Teatrze Wielkim, w Operze Narodowej w Warszawie, prapremiera Matek Chersonia. Opera skupia się na wstrząsających wydarzeniach rozgrywających się od początku rosyjskiej inwazji, masowych porwaniach i deportacji ukraińskich dzieci, mówi reżyserka Barbara Wysocka.
0: Kiedy spektakl ma za zadanie opowiedzieć o rzeczywistości, to właściwie mógłby być filmem dokumentalnym, a właściwie tak naprawdę najlepiej by było, żeby w ogóle tej opery nie było. To znaczy, żeby ona nie musiała zostać napisana.
8: Warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery.

0: Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 703.

0: 735 242 575 735 242 575.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 4 kg. Oferta ważna do 17 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Producent obuwia marki Aurelka w Mławie zatrudni montera obuwia z doświadczeniem lub osobę chętną do nauki zawodu posiadającą zdolności manualne. Miejsce pracy: Mława, ulica Instalatorów 6. Telefon 505 223 840. 505 223 840.
1: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład do zniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold, jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Noc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Nie zdążyłeś po swoje drzewko? Ekorewolucja jeszcze się nie kończy. 15 października od 13 do 18 czekamy na parkingu na Wólce. Odbierz bezpłatną sadzonkę, skorzystaj z porad ekspertów i odwiedź ekologiczne stoiska. Sprawdź, jak dbać o wodę i czego nie wrzucać do kanalizacji, a wybrane odpady przynieś do mobilnego mini przoku. Akcja rozdawania sadzonek realizowana jest w ramach projektu Zintegrowane Przedsięwzięcia Infrastrukturalne dostosowujące teren miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Lawina fałszywych faktur w Polsce służą do kradzieży państwowych pieniędzy. Trzecia rocznica wyborów. Co o rządzie mówią sondaże? Studenci zyskają nowe możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Ewelina Walczak. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Świączkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowania złożyli nieskutecznie. Więcej o tym Maciej Kluczka.
3: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
4: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
3: W Trybunale jest pad, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
5: Ostatnio pan Siczkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
3: Oprócz budżetu Trybunału, zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
2: Puste faktury służą już nie tylko do wyłudzania zwrotów podatku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przestępcy coraz częściej wykorzystują je, by udokumentować fikcyjne wydawanie publicznych pieniędzy i dotacji. Fałszywe dokumenty służą też do wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nawet dofinansowania grup przestępczych i ukrywania przelewów bankowych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, co przez cały 2024 rok. Z kolei audyt publicznych pieniędzy ujawnił nieprawidłowości na gigantyczną kwotę ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 260 zawiadomień, a śledczy wszczęli ponad 200 postępowań. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką, to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
6: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
2: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7,01 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. Mija właśnie trzecia rocznica od wyborów parlamentarnych i utworzenia koalicji 15 października. W sondażu Ibris wynika, że 49% badanych osób twierdzi, że rząd Donalda Tuska źle służy Polsce. Innego zdania jest 42% pytanych. Posłanka Lewicy Joanna Wicha twierdzi, że blokującym rządu jest obecnie prezydent Nawrocki,
7: który wetuje, jak leci, wszystkie dobre rozwiązania dla społeczeństwa. No nie ma lekko. To nie jest nawet szukanie wykrętów.
2: Z sondażu wynika, że co czwarty wyborca Nowej Lewicy uważa, że rząd nie służy dobrze Polsce. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Koło gospodyń wiejskich Moszynianie, Ilona Zwalińska. Dzisiaj przedstawimy Państwu przepis na tradycyjne knedle ze śliwką. Śliwki najlepiej węgierki, ponieważ są mniejsze i łatwiej jest je zamknąć w farsz ziemniaczany. Dla zwolenników do śliweczki możemy dodać cukier dla osłody i często też ja osobiście dodaję cynamon, żeby podbić śliwkę, aczkolwiek to też jest nietradycyjne połączenie smaku, bo raczej cynamon się wszystkim kojarzy z dodaniem do jabłek. Przepis. Wyrabiamy masę ziemniaczaną na bazie gotowanych ziemniaków z dodatkiem mąki, jajek. Formujemy tą masę, żeby ona była delikatnie lepka, ale odchodząca od dłoni. Formułujemy kulę, w której zamykamy wspomnianą śliwkę. Rolujemy 5-6 cm. Następnie je obgotowujemy w wodzie osolonej do momentu wypłynięcia. Najlepsze są oczywiście prosto z gotowania. Ja uwielbiam połączenie knedli z kwaśną śmietaną, z takim fajnym akcentem śmietany, który dodaje charakteru i również podbija smak tego dania. Danie charakterystyczne, a zazwyczaj szybko znika z talerzy. Także myślę, że dla smakoszy zamykania owoców w różnych formach, ciastach ziemniaczanych, to jest danie idealne, jarskie, które można polecić i wykorzystać, szczególnie zamykając smaki lata i jesieni. Jeśli chodzi o knedle, to tutaj ekspertami w przygotowaniu ciasta to są oczywiście nasze starsze członkinie, przeważnie nasze mamy, ale jeśli chodzi o wyrobienie tych knedli, no to zdecydowanie nasze wspaniałe dzieciaki, które uwielbiają pomagać. Świetnie się przy tym bawią, ale też uczą się domowych przepisów, które mam nadzieję później będą kontynuacją takiej tradycji naszej lokalnej, rodzimej i przenoszone do być może nowocześniejszych przestrzeni, bardziej takich wyrafinowanych, ale że te smaki będą zamykane i zajadane. Bardzo dziękuję w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich Moszynianie, Ilona Zwalińska. Smacznego.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 4 kg. Oferta ważna do 17 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Редактор

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Paliwo ma stanieć. Przed weekendem na razie ceny jak za złoto. Po 4 latach ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum. Koniec z piciem alkoholu na dworcach w Niemczech. Przepisy dotyczą ponad 5,5 tysiąca miejsc. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny paliw będą jutro niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka i tłumaczy, że wskazuje na to analiza sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa, a na razie na stacjach widać 7 z przodu, za litr benzyny 95, a diesel jest po 8 zł. To już niemal standard. Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż są więc wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem trzeciej osłony rządowego programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
3: Niedobrze. Każdy dużo jeździ. Ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
2: Resort energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. To jedna z poważniejszych afer od lat. W Warszawie ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni nazywanej fabryką dyplomów. Placówka przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów potrzebnych na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Proceder miał charakter masowy. Na ławie oskarżonych zasiada 29 osób. Przed warszawskim sądem okręgowym jest Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, kto pojawił się na dzisiejszej rozprawie?
4: Między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dopytywany, czy czuje się winny, odpowiedział nie.
5: Nie czuję się winny. Sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
4: W sądzie pojawił się też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Nie był rozmowny. Według prokuratury Czarnecki miał otrzymać od kolegium co najmniej 92 tysiące złotych w gotówce. Kluczowym świadkiem procesu będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
2: Protest głodowy wciąż prowadzą związkowcy ze szpitala w Sanoku. Powodem brak wynagrodzenia i zwolnienia. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale do kolejnych rozmów szybko może nie dojść, bo związki rozważają zawiadomienie prokuratury i pozwy sądowe, domagając się zaległych wypłat. W przyszłym tygodniu planowana jest też duża pikieta na rynku w Sanoku, w której udział mają wziąć związkowcy z całego Podkarpacia. Całe rodziny będą mogły przetestować swoje zachowanie w trakcie kryzysowych sytuacji. Już za 2 dni, w sobotę, w szkołach i innych miejscach publicznych na terenie Polski odbędzie się krajowy trening rodzinny. W trakcie tego wydarzenia, organizowanego w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA, dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, czy przećwiczyć, co robić po usłyszeniu sygnału alarmowego. Do udziału zachęca wojewoda śląski Marek Wójcik, który wyjaśnia.
6: W jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.
2: Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Koniec z piciem alkoholu na dworcach kolejowych w Niemczech. W życie wszedł właśnie zakaz spożywania alkoholu na dworcach Deutsche Bahn. Dotyczy ponad 5,5 tysiąca dworców. Niemiecki przewoźnik liczy na to, że dzięki nowym przepisom zapanuje większy porządek i poprawi się bezpieczeństwo.

0: nauki zawodu posiadającą zdolności manualne. Miejsce pracy: Mława, ulica Instalatorów 6. Telefon 505 223 840. 505 223 840.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
3: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy zaprasza po piękne i dorodne chryzantemy. Duży wybór kolorów i odmian w atrakcyjnych cenach. Nie czekaj do ostatniej chwili. Wybierz i zamów już dziś, a odbierz w dogodnym terminie do końca października. Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy. Mława, ulica Płocka 59.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swoich...

0: bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 4 kg. Oferta ważna do 17 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Nie zdążyłeś po swoje drzewko? Ekorewolucja jeszcze się nie kończy. 15 października od 13 do 18 czekamy na parkingu na Wólce. Odbierz bezpłatną sadzonkę, skorzystaj z porad ekspertów i odwiedź ekologiczne stoiska. Sprawdź, jak dbać o wodę i czego nie wrzucać do kanalizacji, a wybrane odpady przynieś do mobilnego mini przoku. Akcja rozdawania sadzonek realizowana jest w ramach projektu Zintegrowane Przedsięwzięcia Infrastrukturalne dostosowujące teren miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Litr benzyny lekko poniżej 7 zł. Są nowe ceny maksymalne. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony jednak do grudnia. Polskie tenisistki świetnie sobie radzą w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6,95 zł. Za litr benzyny 98 do maksymalnie 7,76 zł, a za diesla 8,03 zł. Miał ruszyć po 4 latach przygotowań śledczych, ale jednak został odroczony. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób. Ostatecznie 7 oskarżonych uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Protest głodowy kontynuują związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
3: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzane składki, to raczej prokuratura.
2: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełniać tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie riazańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
4: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink.
2: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie chcieliby dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką, o czym Michał Waszkiewicz.
5: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11. na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany, 6-4. Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
6: Rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Fręk, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
5: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
2: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.

0: Reklama. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
1: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład dozniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold, jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Kłania się Andrzej Szalkowski, na co dzień dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Dzisiaj chciałem z Państwem porozmawiać o rajkach, czyli swatach dobrzyńskich. Kiedyś panny i kawalerowie z niecierpliwością wyczekiwali tego momentu za mąż pójścia lub ożenku. Nie brakowało w ciągu roku okazji, żeby spojrzeć nieco w przyszłość, by wybadać, jakie niesie los wyroki, kiedy przyjdzie za mąż pójść lub kiedy pannę jakowąś za żonę się pojmie. Tu dziewczęta prym wiodły w pomysłowości. Na przykład już w noc wigilijną liczyły sobie kołki w płocie, obliczając w ten sposób czas za mąż pójścia. Znowu nasłuchiwały głosów. Jeśli usłyszały szczekanie psów, to zakładały, że z tej strony właśnie nadejdzie ten kawaler i konkurent zarazem do jej ręki. Podobnie Wielkanoc, ale najbardziej to wróżono sobie na świętej Katarzynie, na świętego Andrzeja. Z tym, że chłopcy swoje wróżby czynili na świętej Katarzyny, dziewczęta zaś na Andrzeja Apostoła. Tu znane wszystkim wróżby matrymonialne z butami ustawianymi w rzędzie, z obieraniem jabłuszek, gdzie rzucona skórka za plecy po ułożeniu wskazuje pierwszą literę imienia przyszłego oblubieńca. Do wróżb wykorzystywano też zwierzęta, najczęściej drób, kury, koguty i gęsi. Związki małżeńskie zawierano najczęściej na ziemi dobrzyńskiej w okresie pożniwach, o czym mówiło ludowe porzekadło. Na jesieni to się i byle kto ożeni. Śluby i wesela też się odbywały przed żniwami. Na święty Jakubie to każdy coś zdłubie, czyli jakąś partnerkę uda się mimo wszystko znaleźć. Pobierano się też na Wielkanoc. Inne okresy to już zdecydowanie rzadziej. Związane było to z dostępnością żywności, mięsa, zboża, warzyw i owoców, a nade wszystko gotówki. Żeby coś zdłubać, potrzebny był fachowiec, który pomógł, bo niegdysiejsze małżeństwa zawierane były przede wszystkim ze względów ekonomicznych, bo jak mawiano, na gładkość lica nikt nie zwraca uwagi, bo i nikt urodą się nie naje. Kandydatka na żonę musiała być robotna i mieć posag. Najlepiej ziemię, nieco inwentarza, ruchomości jakieś i gotówkę. Wówczas każdy kawaler chciał się wżenić, czyli posiąść poza żoną także i jej majątek. Przy zawieraniu takich kontraktów potrzebny był ów fachowiec, zwany rajkiem lub swatem albo swachem. Najczęściej na ziemi dobrzyńskiej byli to dojrzali mężczyźni o nieposzlakowanej opinii, by swoją powagą gwarantować także zamiary konkurenta do ręki panny. Rzadko swatały kobiety, zwłaszcza u bogatych kmieci. Powiadało się, że co kobita na raje, to diabł daje, czyli nic dobrego z tego dla młodych nie będzie. Kobiety jednak kraiły i pomagały w kojarzeniu małżeństw wśród uboższych chłopów, wśród pracowników folwarcznych lub komorników. Najpierw taki rajek udawał się na oględziny gospodarstwa konkurenta, czyli kawalera. Czemu? Ano po to, żeby nie dać się zwieść próbom zakłamywania rzeczywistości. Zdarzało się, że kawaler dla poprawy swojego wizerunku nasprowadzał pożyczonych koni, bydła, owiec i trzody, wozy pościągał i sprzętu bez liku. Wtedy niedoświadczony rajek mógłby go przedstawiać w oczach rodziców panny jako bogacza jakowegoś, a nie gołodupca. Zatem po oględzinach rajek sam, choć czasem zdarzało się, że w towarzystwie kawalera, jechał do domu panny. Tam gości podejmowano i rozpoczynano dogadywanie kwestii przyszłego małżeństwa. Sprytny rajek, swat, dzięki zdolnościom dyplomatycznym szybko sprawę załatwiał. Natrafiając na opór, posiłkował się wódką, polewaną gospodarzowi, gospodyni i pannie. Zdarzało się, że opierająca się z początku młoda, po kilku kieliszkach okowity, godziła się na małżeństwo z przedstawianym jej kandydatem. Można było swaty odrzucić, podając rajkowi szarej, owocowej zupy i gotowanych na twardo jajek, albo zwyczajnie nie wpuszczając go do domu. Po udanym swataniu, już na pewno w obecności kawalera i jego rodziców odbywały się zmówiny. Omawiano stricte sprawy majątkowe i organizacyjne wesela. Rajkowie, swaty za swoje usługi brali zapłatę w postaci inwentarza, a to krowa, a to cielę, a to nawet kilka zagonów ziemi na rok pod uprawę. Usługi swata były droższe, gdy szło o wyswatanie panny z dzieckiem. Rajkowie też wykonywali swoje usługi, jak chociażby wrogowie pod Rypinem, honorowo, bez zapłaty. Często taki rajek bywał później na weselu starszym drużbą. O tym jednak to już innym razem.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Biuro Rachunkowe Bilansarium zaprasza. Zadbamy o księgowość, podatki, kadry i płace oraz rozliczenia VAT i KSeF. Specjalizujemy się w prowadzeniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i obsłudze księgowej firm. Zadzwoń 796 030 325 lub odwiedź bilansarium.pl.
2: Producent obuwia marki Aurelka w Mławie zatrudni montera obuwia z doświadczeniem lub osobę chętną do nauki zawodu posiadającą zdolności manualne. Miejsce pracy: Mława, ulica Instalatorów 6. Telefon 505 223 840. 505 223 840.
3: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
4: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 4 kg. Oferta ważna do 17 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Reklama.
5: Zbliża się godzina 14.
4: To są wiadomości Radia 7.
6: Ciało kobiety i samochód w jeziorze Kamień na Pomorzu. Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczony z powodów formalnych. Roboty zbierają pomidory, w ten sposób naukowcy chcą je nauczyć pracy w kosmosie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Kolegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
7: W tym środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
6: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Kolegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa. Rosyjskie służby zatrzymały obywatela Szwecji, który według rosyjskiej FSB udawał się do Rosji w celu przeprowadzenia dywersji na obiektach wojskowych. Szwed zatrzymany w obwodzie pskowskim na zachodzie Rosji miał według Rosjan walczyć w szeregach armii ukraińskiej. Władze Szwecji powiadomiły, że próbują dowiedzieć się szczegółów. Ruszyły testy polowe robota do zbierania pomidorów. Robot wykorzystuje technologie rozwijane dla kosmosu przez Polskie Centrum Badań Kosmicznych PAN i Niemiecki Instytut Mikroelektroniki o wysokiej wydajności. Na Ziemi robot zbiera pomidory, ale na przykład na Księżycu podobny robot mógłby zbierać fragmenty skał, a z pomocą odpowiednich czujników mógłby na przykład określić, z jakim rodzajem skały ma do czynienia. Było co oglądać i oklaskiwać. To był rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono 46 goli. Aż 9 obejrzeli kibice w austriackim Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole.
6: Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór, bo co prawda Mati Kasz rozbił z drużyną Fenerbahce, ale grające w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.

Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład do zniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold, jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold, jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: 671 669 994 471.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szpital, drogi i bezpłatne przejazdy. Zarząd powiatu sierpeckiego omawiał ważne sprawy. Seniorzy przejęli władzę w Mławie. Rozpoczęły się senioralia. Książka zamiast recepty, nowa akcja dla dzieci w Działdowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Przyszłość sierpeckiego szpitala, remonty dróg i bezpłatne przejazdy dla krwiodawców. To niektóre z tematów dwóch posiedzeń zarządu powiatu sierpeckiego. Samorządowcy omówili bieżącą sytuację finansową i organizacyjną szpitala w sierpcu oraz planowane dostosowanie placówki do udzielania nowych świadczeń medycznych. Dużo miejsca poświęcono drogom, rozmawiano o remoncie trasy w Grabowie w gminie Zawidz, przebudowie ulicy Dworcowej w Sierpcu oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 560. Poruszono również kwestię montażu progów zwalniających w Koseminie. Wśród tematów znalazła się także organizacja transportu publicznego, w tym możliwość bezpłatnych przejazdów dla krwiodawców. Zarząd zajmował się ponadto przygotowaniami do przyszłorocznego budżetu, sprawami oczyszczalni ścieków w Studzieńcu oraz dotacją dla Związku Spółek Wodnych w sierpcu. Mławscy seniorzy przez najbliższy tydzień będą gospodarzami miasta. Rozpoczęły się mławskie senioralia, czyli 7 dni spotkań, wydarzeń kulturalnych, sportowych i integracyjnych. Świętowanie rozpoczął barwny korowód, który wyruszył spod Centrum Usług Społecznych i przeszedł ulicami Mławy do Miejskiego Domu Kultury. To pierwsza edycja takiego wydarzenia w mieście, mówi dyrektor Centrum Usług Społecznych Dorota Kaczorek-Magdalińska.
3: Nazwa przede wszystkim wskazuje, że wydarzenie skierowane jest do mławskich seniorów. Mam nadzieję, że tutaj będzie ono zrealizowane tak bardzo i pozytywnie odebrane przez mławskich seniorów.
2: Oficjalne otwarcie już się odbyło. Burmistrz Mławy Piotr Jankowski symbolicznie przekazał seniorom klucz do bramy miasta. Przez 7 dni uczestnicy senioraliów będą mogli korzystać z programu przygotowanego specjalnie dla starszych mieszkańców. Nie zabraknie aktywności fizycznej, kultury i okazji do wspólnego spędzania czasu. Książki trafią do najmłodszych pacjentów w Działdowie. Do ogólnopolskiego projektu Książka na receptę, recepta na sukces dołączyły przychodnia przy ulicy Norwida, poradnia dziecięca oraz oddział dziecięcy miejscowego szpitala. Dzieci otrzymają książki, które będą mogły zabrać do domu. Akcja ma zachęcać rodziców do wspólnego czytania już od pierwszych lat życia dziecka. Jak informuje dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie Justyna Lytwyn, głośne czytanie rozwija mowę, pobudza wyobraźnię, poprawia koncentrację i wzmacnia więzi rodzinne. Pomaga również dziecku się wyciszyć i daje mu poczucie bezpieczeństwa. Na rodziców czekają także wskazówki dotyczące codziennego czytania. Wystarczy kilka minut dziennie, najlepiej w spokojnym miejscu, bez telewizora i telefonu. Projekt realizowany jest dzięki współpracy Fundacji Powszechnego Czytania i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Sport. Orlen Wisła Płock zwyciężyła 33-32 z Wardarem Skopje w Lidze Mistrzów. Nafciarze tydzień temu znakomicie poradzili sobie w stolicy Macedonii. Spotkanie rewanżowe przyniosło polskiej ekipie znacznie więcej kłopotów. W pierwszych minutach Wardar dzielnie się bronił, jednak wicemistrzowie świetnie radzili sobie w ofensywie, wychodząc na prowadzenie 14-6. Ta przewaga nie zamknęła jednak meczu na dobre. Rywale jeszcze przed zakończeniem pierwszej części doprowadzili do wyniku 16-13 i jeszcze bardziej emocjonującej drugiej połowy. Walka toczyła się do samego końca. Wisła została jednak minimalnie z przodu, dopisując cenne punkty do swojego dorobku. Nafciarze utrzymują remis punktowy z Ną i obejmują prowadzenie w swojej grupie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Nawet 15 stopni dziś w regionie. Noc z częściowym zachmurzeniem i słabym zmiennym wiatrem. Nad ranem lokalnie mgły, a na termometrach 3 stopnie w Ciechanowie i Mławie, 4 w Żurominie i Działdowie oraz 5 stopni w Sierpcu. Ciśnienie w normie. Na koniec zaproszenie do wysłuchania rozmowy z Mają Winiarską w Dniu Kobiet Wiejskich. Porozmawiamy o ich potrzebach, jak łączyć pracę i pasję z działalnością na rzecz lokalnych społeczności. Gość Radia 7 dziś po 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 4 kilogramów. Oferta ważna do 17 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Reklam.

0: Reklama. Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Państwowa Inspekcja Pracy zbada niedopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tysiące fanów twórczości polskiej noblistki na światowej premierze jej najnowszej książki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Wnioskuje w nim także o zatrzymanie Daniela Obajtka w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku w okresie przedwyborczym. Daniel Obajtek pełnił wówczas funkcję prezesa Orlenu i polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak by przez 2 tygodnie litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. To sprawa sprzed 3 lat. Obecnie paliwo jest dużo droższe. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro ceny mają co prawda spaść, ale za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,95 zł. Za litr benzyny 98 7,76, oleju napędowego 8,3 grosze. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą zatem niższe niż dziś. Patową sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek, który wczoraj zorganizował sobie ślubowanie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta. Święczkowski twierdzi, że wszyscy sędziowie z tego grona nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania. Mówi sędzia Magdalena Będkowska.
3: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
2: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny Waldemar Żurek, zajmie się też prokuratura. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia, mówi prokurator Piotr Rzek ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej.
4: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
2: Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby. Premiera książki w obecności ponad 4000 osób do Wrocławia zjechali wczoraj fani twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka zorganizowała w stolicy Dolnego Śląska światową premierę swojej najnowszej powieści Świata jest za dużo. Tokarczuk jest honorową obywatelką Wrocławia. Mówiła, że książkę tę obiecywała sobie od wielu lat, żeby opowiedzieć wszystkie historie, które słyszała od teściów, rodziców i od dziadków. Akcja powieści rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu w 1946 roku, czyli tuż po wojnie.
5: Ponieważ to jest miejsce szczególne, Wrocław, więc chciałam pozdrowić moją rodzinę, moich sąsiadów, tych z was, z którymi łączy mnie wspólnota miejsca, wspólnota opowieści, wspólnota przeszłości.
2: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tzw. ziemie odzyskane.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład do zniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold. Jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Producent obuwia marki Aurelka w Mławie zatrudni montera obuwia z doświadczeniem lub osobę chętną do nauki zawodu posiadającą zdolności manualne. Miejsce pracy: Mława, ulica Instalatorów 6. Telefon 505 223 840. 505 223 840.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nawet 6 tysięcy złotych na nowe okna i drzwi Ciechanów uruchamia dopłaty. Nowy samochód dla strażaków z Rościszewa. Jednostka OSP wzmacnia wyposażenie. Noc bibliotek w Działdowie, warsztaty pisarskie i spotkanie z autorką kryminałów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Mieszkańcy ciechanowskich bloków będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę okien i drzwi wejściowych do mieszkań. Miasto pokryje nawet 85% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 6 tysięcy złotych. Z programu mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele mieszkań oraz osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Warunkiem jest m.in. zamieszkiwanie w nim od co najmniej roku. Wymieniane okna lub drzwi muszą mieć przynajmniej 15 lat. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji. Oznacza to, że mieszkaniec najpierw pokrywa koszty wymiany, a następnie otrzymuje zwrot części wydatków. Ważne, aby pracę rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy z miastem. Nabór wniosków ruszy 19 października i potrwa do 18 listopada. Dokumenty można składać w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ulicy Wodnej 1 lub elektronicznie. Na pierwszy nabór przeznaczono 450 tysięcy złotych z funduszy szwajcarskich. Kolejne edycje programu zaplanowano na 2 następne lata. Ochotnicza Straż Pożarna w Rościszewie w powiecie sierpeckim ma nowy samochód techniczny. Pojazd będzie wykorzystywany podczas działań ratowniczych i ma zwiększyć możliwości operacyjne jednostki. Nowy samochód został uroczyście powitany przez strażaków. W wydarzeniu uczestniczyli druhowie z jednostek OSP z całego powiatu sierpeckiego oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. Zakupiony pojazd ma usprawnić pracę strażaków podczas interwencji i poprawić ich gotowość do reagowania na zagrożenia. Podsumowano akcję Rowerowy Czerwiec. W rywalizacji szkół zwyciężyła szkoła podstawowa w Chamsku. Uczniowie wywalczyli dla swojej placówki bono wartości 1000 zł na zakup sprzętu sportowego. W czerwcowej akcji uczestniczyły szkoły z terenu gminy Żuromin. Uczniowie przez cały miesiąc zbierali kilometry przejechane na rowerach, rejestrując swoje trasy w aplikacji Aktywne Miasta. O zwycięstwie nie zdecydowała jednak łączna liczba kilometrów, ale średnia przypadająca na jednego ucznia. Dzięki temu mniejsze szkoły mogły rywalizować z większymi na równych zasadach, wyjaśnia burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Te kilometry były przeliczane na punkty w zależności od liczby mieszkańców, tak żeby gminy miały równe szanse w rywalizacji w tej zabawie. My również, robiąc konkurs dla szkół, również uwzględniliśmy ilość uczniów. Przeliczaliśmy ilość przejechanych kilometrów na ucznia po to, żeby te małe szkoły miały równe szanse rywalizowania. I najlepsza okazała się szkoła w Chamsku. Wykręciła najwięcej kilometrów na ucznia.
2: Nagroda trafiła już do szkoły w Chamsku. Za otrzymany bon placówka kupiła sprzęt, który będzie wykorzystywany podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych. Rowerowa rywalizacja miała przede wszystkim zachęcić dzieci i młodzież do ruchu. Jak zauważa burmistrz, coraz więcej młodych ludzi chętnie wybiera aktywność na świeżym powietrzu.
3: Widzę, że jest taki powrót młodzieży, co cieszy, do klasyki, więc do tych klasycznych rowerów, ale również chyba do klasycznego spędzania wolnego czasu. Coraz więcej pasji sportowych, kulturalnych, artystycznych zauważam wśród młodzieży.
2: Akcję Rowerowy Czerwiec zorganizował samorząd gminy Żuromin. Oprócz rywalizacji szkolnej odbyły się również rajdy rowerowe, a kilometry mogli zbierać mieszkańcy w każdym wieku. Jak stworzyć ciekawą historię i zbudować napięcie w opowieści? Tego będzie można dowiedzieć się podczas warsztatów pisarskich z Agnieszką Pruską. Spotkanie odbędzie się jutro w ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Agnieszka Pruska jest autorką thrillerów i kryminałów dla dorosłych oraz książek detektywistycznych dla dzieci. Podczas warsztatów podzieli się swoim doświadczeniem pisarskim. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 16.30. Są przeznaczone dla dorosłych i młodzieży od 16 roku życia. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu dostępnym na stronie radio7.pl. Godzinę później odbędzie się spotkanie autorskie z pisarką. Wydarzenie organizuje Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Nawet 15 stopni dziś w regionie. Noc z częściowym zachmurzeniem i słabym zmiennym wiatrem. Nad ranem lokalnie mgły, a na termometrach 3 stopnie w Ciechanowie i Mławie, 4 w Żurominie i Działdowie oraz 5 stopni w Sierpcu. Ciśnienie w normie. Na koniec zaproszenie do wysłuchania rozmowy z Mają Winiarską w Dniu Kobiet Wiejskich. Porozmawiamy o ich potrzebach, jak łączyć pracę i pasję z działalnością na rzecz lokalnych społeczności. Gość Radia 7 dziś po 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
4: W regionie numer 1 Radio 7. Reklama. Rolniku, ruszył nabór ARBIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
5: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy zaprasza po piękne i dorodne chryzantemy. Duży wybór kolorów i odmian w atrakcyjnych cenach. Nie czekaj do ostatniej chwili. Wybierz i zamów już dziś, a odbierz w dogodnym terminie do końca października. Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy. Mława, ulica Płocka 59.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
7: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
1: Reklama. Radio 7.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklamy.

0: Zbliża się godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Awantura na SOR-ze szpitala w Nowym Targu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi i zgody na areszt. Iga Świątek, tak jak i Maja Chwalińska, jest już w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR-ze w Nowym Targu. Nietrzeźwi 39 i 41-latek mieli grozić lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważyć. Trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ponad 4 miliardy złotych strat i widmo 25 lat więzienia dla byłego prezesa Orlenu. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi, a także zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wszystko przez sztucznie kreowaną cenę paliw przed wyborami w 2023 roku. A o szczegółach mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek w sprawie deputowanego PiS-u.
3: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne, i ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, wtedy zarządzana przez pana Obajtka, który miał informować, że jest awaria dystrybutorów.
2: Daniel Obajtek odpiera zarzuty i przekonuje, że jest atakowany za to, że Polacy mogli tankować poniżej 6 zł za litr. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej jest już w polskim więzieniu. Po 10 latach poszukiwań 63-latek został osadzony. Kierowana przez niego grupa naraziła od 2000 roku Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. To mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy, po tym jak zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania, ostatecznie czerwone noty Interpolu. Teraz w więzieniu spędzi 4 lata. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, startujący z poparciem PO, i europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dwie osoby zmarły w Belgii po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu. We Flandrii, w północnym regionie Belgii, potwierdzono już 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniem komarów, które przenoszą wirusa. Wirus zachodniego Nilu nie powoduje objawów, ale w rzadkich przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w chińskim Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, pokonując Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Floch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studio pani Maja Winiarska. Jesteśmy tuż po spotkaniu w Żuromińskim Centrum Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. No i pani Maja to przede wszystkim liderka społeczna, menadżerka, trenerka, która od ponad 20 lat inspiruje innych do działania. Była pani też sołtyską, jest pani prezeską Stowarzyszenia Sołtysi Ziemi Grodzkiej i od 5 lat śpiewa pani również w Białym Chórze i od lat angażuje się pani w rozwój lokalnych społeczności. Pani Maju, jakie wrażenia po spotkaniu?
2: No po pierwsze było cudownie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Po drugie też było też mi bardzo miło, jak zobaczyłam reakcję kobiety, bo mówiłam o tym dla tych z Państwa, dla tych słuchaczy, którzy nie mieli przyjemności być dzisiaj z nami, że należy oszczędzać swoją energię, ponieważ my tą energię wydatkujemy jako kobiety na bardzo wiele aktywności, bo my jesteśmy matkami, bo mamy też czasami pod opieką już starszych rodziców, ale też chcemy zrobić coś dla własnej społeczności, więc jesteśmy w kole gospodyń wiejskich albo w Radzie Sołeckiej, ale też jak mamy dzieci, to chcemy być też w Radzie Rodziców. Więc ja już naliczyłam tu 4, jak nie 5, a energia jest jedna. No to co, po 25%, po 20% na jedno, to też się nie da. A jak będziemy gdzieś energię przesuwać z jednego krańca w drugi, to pojawi się frustracja i zniechęcenie, więc to też chodzi o to, żeby nauczyć się dbać o siebie. Ale my tego nie umiemy. Nas tego nie uczono.
1: No właśnie.
2: Nas uczono, że jak jest zadanie, to trzeba je zrobić i tak naprawdę za dużo tam nad nim nie marudzić. Można sobie wewnętrznie pomarudzić. I to się do cytowania oczywiście ta wewnętrzna dyskusja nie nadaje, ale bardziej chodzi o to, że nie stawiamy granic. Nie mówimy o tym, że czuję się już wyczerpana i przepraszam, albo nawet bez przepraszam, bo nie mamy za co przepraszać. My jasno komunikujemy. Wybaczcie, ale tego nie będę w stanie zrobić. Mogę się zająć czymś innym. Czymś innym was wesprzeć, jeżeli ktoś przyjdzie prosić nas o pomoc. Ale tak w pełnym zakresie, na przykład w tym tygodniu nie. A dlaczego? No, nie za bardzo się musimy tłumaczyć, ale jeżeli robimy to po raz pierwszy, to może dla otoczenia warto powiedzieć, że słuchajcie, no jestem przeciążona i potrzebuję też chwili dla siebie, naładuję akumulator i wrócę zadowolona i uśmiechnięta do was. Czy chcecie mnie sfrustrowaną? Do wyboru. No sfrustrowanej to może raczej nie, więc powinni dać czas na ładunek akumulatora.
1: A chciałaby pani mieć tę wiedzę 20 lat temu,
2: ojej,
1: kiedy pani zaczynała?
2: Ojej, jak najbardziej, no bo taka sołtyska 2011 rok, tak, dobrze mówię, 2011 rok, ja zaczęłam być sołtyską, 2 kadencje, 8 lat. No i w tym pędzie, dzieciak mały, bo on miał rok jak ja zostałam sołtyską, no więc 9 lat jak skończyłam nią być. No i dla niego całe to jego dzieciństwo to mama była sołtyską, ale ja byłam cały czas w ruchu. Ja też pamiętam i teraz dopiero to rozumiem. Jak mój syn miał 7 lat, czyli on 6, bo on poszedł rok wcześniej do szkoły i było to spotkanie, gdzie zapraszani są rodzice, dyrekcja, pasowanie jest na ucznia i ja nie siedziałam wśród innych matek, bo zostałam poproszona jako sołtyska, żebym usiadła tu z przodu w tak zwanym prezydium. I mój syn był na mnie wściekły tak po dziecięcemu. Ja nie rozumiałam dlaczego, bo ja nie byłam jego mamą w tym momencie.
1: Aha, tylko była pani tam ja z prezydium.
2: Ja byłam wtedy w funkcji i on to też już rozróżniał, a on chciał, żebym ja była przy nim jego mamą. Więc to też jest umiejętność postawienia granic, której wtedy nie miałam, której musiałam się nauczyć, gdzie też mój akumulator się wyjechał do zera, wyczerpałam zasoby, musiałam je naładować, żeby potem móc spokojnie ponownie działać też ze stowarzyszeniami sołtysów, czyli Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsze, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, no ale teraz mnie wkręcił Biały Chór od 5 lat, bo to tak już jest, proszę Państwa, że jak ktoś zaczyna coś robić społecznie, to ta, no ten bakcyl wciąga, no tego się nie dostawia, to idzie za nami przez życie i zawsze gdzieś są jakieś reminiscencje, gdzieś się potem w coś włączamy, jak nie w to, co kiedyś było, to wymyślamy sobie nowe zajęcie. Ja mam teraz Biały Chór.
1: Z jednej strony te wszystkie działania wyczerpują, ale też z drugiej strony te działania dają takie poczucie własnej wartości.
2: Sprawczości.
1: Sprawczości, właśnie. To też chyba jest ważne, móc działać, tylko gdzie te granice stawiać?
2: Granice rozpoznać w ciele. Przede wszystkim zobaczyć, czy na przykład reakcje swoje, czy jeżeli dzwoni telefon i już wiemy, że ta osoba coś od nas będzie chciała, to czy my już oddalamy głowę od tego telefonu i stwierdzamy, że choćby nie wiem, co się dzisiaj działo, nie odbiorę tego telefonu, nie mam dzisiaj na to siły, niech nikt już do mnie dzisiaj nie dzwoni. I to są takie taki pierwszy sygnał, który powinien się pojawić. Drugi to napięcia w ciele, które się pojawiają, czyli spięty kark, bóle głowy nie wiadomo skąd. Jadłyśmy, napiłyśmy się wody, wyspałyśmy się, a głowa boli, po prostu pęka w szwach i to nie jest migrena, bo nie mamy do niej tendencji na przykład. To jest po prostu spięte są mięśnie czepca. To dla tych z Państwa, co nie wiedzą, to na tej cienkiej skórze, pod tą cienką skórą, między kośćmi a skórą, na czaszce znajdują się mięśnie. Choćbyśmy w życiu o tym nie pomyśleli. I one są napięte. A czym są napięte? Tym, że mamy napiętą szczękę i ją zaciskamy, bo trzymamy w sobie też taką gniewnie zgodę, że znowu coś musimy zrobić. A postawiliśmy wcześniej granicę, a powiedzieliśmy, że nie, to co się wściekamy na cały świat? Najpierw musimy sami postawić granice. I jeszcze też ważna rzecz. My nie komunikujemy tych granic, no bo się nie komunikuje. Komunikuje się, proszę Państwa, komunikuje, bo skąd świat ma wiedzieć, że my mówimy tutaj pas i to nie jak dojechaliśmy do ściany, tylko już czuję, że to będzie dla mnie za dużo, więc ja dziękuję. To mnie na przykład frustruje, albo tego nie będę dzisiaj robiła, bo jest to już dla mnie przeciążenie, albo mogę pomóc w inny sposób. Jeżeli nie powiemy tego na głos, to druga strona się tego nie domyśli. Nikt nie jest od domyślania się. Dzisiaj mówiłam na wykładzie, jedyną osobą w życiu człowieka, który ma się domyśleć, co się dzieje z drugim człowiekiem, to jest matka do niemowlęcia. Koniec,
1: a później
2: kropka.
1: Trzeba radzić sobie samemu.
2: No dokładnie, a radzić sobie samemu polega na tym, że komunikuje. Jak to było w jednym filmie, rozmowa, tu się rozmawia, to się mówi. Więc trzeba powiedzieć nawet partnerowi, partnerce prosto z mostu, jak jest. I czego potrzebuje też, bo tego też nie mówimy. Ja już się nauczyłam, że jak wracam do domu i jest jakiś bardzo intensywny czas, to po prostu, ja mam takie hasło, tu się z Państwem podzielę, mówię do mojego faceta, skrzydełko. A co to oznacza skrzydełko? Że podnosi łapkę do góry, ja się mogę wtulić i wtedy mam te 5 minut.
1: To jest ładowanie akumulatora.
2: To jest mój akumulator. Ja tam ładuję od niego pod tym skrzydełkiem akumulator.
1: Muszę Pani zdradzić, że ja też mam takie swoje życiowe skrzydełko, które jest dla mnie bardzo cenne i bardzo ważne. Ale ja bym chciała wrócić do dzisiejszego spotkania, podczas którego wykładu mówiła Pani też o motywacji, mówiła Pani o tym, jak stawiać granice, a kiedy ten wykład się skończył, to z czym dziewczyny do Pani przyszły, o czym rozmawiałeś?
2: O, to było też dla mnie, myślałam, że już tyle się o tym mówi w środkach masowego przekazu, że to nie będzie niczym odkrywczym, no, że nie wynalazłam koła, no umówmy się, no koła nie wynalazłam, ale przychodziły kobiety, że ktoś to powiedział na głos, że stawiajmy te granice, że ja tego nigdy nie robiłam, że żałuję, że tego nie wiedziałam, że może przyjadę do KGW i też im to powiem, żeby się nie dały przeładować z zadaniami na następny sezon, ten dożynkowo-wiankowo-ogólny, tak? Więc to była rozmowa o tym, że ja nie umiałam, panie mówiły, nie umiałam wcześniej stawiać granic i dziękuję, że to ktoś głośno powiedział, bo ja czułam w tym ciele, że tam coś jest. Panie mówiły też, że no tak, bo ja ciągle taka spięta, a teraz już wiem, że trzeba było postawić granicę, bo ja nie chciałam tego robić. No bo nam nie uczono nas mówić nie. Te 3 litery, o których mówiłam, ważne 3 litery, składają się w piękne słowo nie. Jest piękne słowo tak, ale też jest druga strona medalu, czyli nie. Nie dzisiaj, nie teraz, nie w ten weekend, w następny, okej.
1: Dobrze, a tyle aktywności różnych, które są u Pani, a teraz postanowiła śpiewać. I nie usłyszała Pani czegoś takiego, no już tyle masz, mówisz, że masz tyle obowiązków, a Ty jeszcze chcesz śpiewać. Po co Ci to?
2: Bo śpiew, o tym dzisiaj nie zdążyłam powiedzieć na wykładzie.
1: I nie usłyszała Pani czegoś takiego, no już tyle masz, mówisz, że masz tyle obowiązków, a Ty jeszcze chcesz śpiewać. Po co Ci to?
2: Bo śpiew, o tym dzisiaj nie zdążyłam powiedzieć na wykładzie. Proszę.

0: nerwu błędnego.
1: To jest tylko dla pani.
0: I to jest tylko moje. A jeszcze jedno, w śpiewie, w momencie, gdy mamy unisono, to znaczy, że śpiewamy jednym głosem w tym samej tonacji, po prostu tak samo, to jak stanie 20 kobiet i zaśpiewa tak samo tą samą nutę, państwo nawet sobie nie wyobrażają, jak to czujemy jako rezonans w drugim ciele, czyli czujemy się jednością. I jak to ładuje akumulator. Polecam śpiewanie każdemu.
1: Albo inną aktywność, którą po prostu lubimy.
0: Oczywiście.
1: I mimo tych nawału, tych różnych obowiązków, nie dać sobie powiedzieć, masz już tyle, a bierzesz coś nowego, biorę, bo lubię.
0: Bo mnie to rozładowuje.
1: Coś innego, tak?
0: Tak, można zrobić też research, jak to mówią. Rozpoznanie, jakie mam aktywności i które dają mi nadal radość, a które już nie. To nie jest coś niestosownego powiedzieć sobie, że nie będziemy już tutaj w tym uczestniczyć. Można przecież zawsze pięknie się rozstać i powiedzieć, że dziękuję, przechodzę teraz do innych aktywności. I to jest okej, to jest lepsze niż ciągnięcie jakiejś aktywności na siłę i chodzenie tam, spotykanie się, będąc podminowanym już. Po co? Dla kogo?
1: Z niechęci. Musimy kończyć, ale ja bym chciała panią poprosić o taką jedną konkretną radę, jaką dałaby pani kobiecie, która chciałaby coś zmienić w swoim życiu, ale wciąż nie ma odwagi, bo to właśnie ten cały wachlarz obowiązków. I poszukać sobie właśnie taki śpiew, takie szydełkowanie czy inne coś małego dla siebie.
0: Ale rzeczywiście, jeżeli czujemy, że w tym naszym życiu jesteśmy w jakimś takim stałym punkcie, który się od wielu lat nie zmienia i że życie nam ucieka, a punkt ciągle ten sam, to zastanówmy się, czy w najbliższym kole gospodyń wiejskim, w sołectwie albo też w ośrodku gminnym nie dzieją się takie zajęcia, na które możemy się przyłączyć i spróbować. To, że pójdziemy raz, nie znaczy, że musimy chodzić zawsze już. Może to będzie nie ta aktywność, a inna. Ale też ja ostatnio kupiłam sobie kijki. Chodzę na spacery. I to też jestem sam na sam ze sobą.
1: Próbować, smakować.
0: Tak, sprawdźmy, co nam leży. Śpiew w grupie nie kręci, ale czasami potrzebuję sama się przejść, ze sobą pomyśleć, sama ze sobą porozmawiać. Mówię, podobno nie ma nic bardziej inteligentnego, niż same ze sobą sobie porozmawiać. No więc czynię to i wtedy znaleźć. A jak będę chodziła sama, może za chwilę pójdę z sąsiadką. A potem się okaże, że pół wsi będzie chodziło na wspólne spacery. Znajdźmy tą aktywność, poszukajmy od czegoś drobnego, ale najważniejsze, powiedzmy w rodzinie, że w piątek, nie wiem, od 17 do 18 jest mój czas. I wszyscy, proszę bardzo, jak jeden mąż zaznaczają w Google w kalendarzu, że to jest czas matki i tam się już nikt do niczego nie wtrąca. A co mama zrobi z tym czasem? Co kobieta zrobi z tym czasem? To już jest jej sprawa, bo ma właśnie ten moment i tą zarezerwowaną dla siebie godzinę, żeby znaleźć to, co jej będzie sprawiało radość.
1: Wszystkim kobietom wiejskim w dniu Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich czego życzymy?
0: Umiejętności stawiania granic i znalezienia swojej pasji.
1: Maja Winiarska, liderka społeczna i dzisiaj spotkała się z nami w Żuromińskim Centrum Kultury. Ja mam nadzieję, właściwie jestem przekonana, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Bardzo pani dziękuję za cały dzisiejszy dzień, za rozmowę i za to, że pani tak pięknie potrafi się dzielić tym, co pani sama już doświadczyła. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 15 dzień października. W 1925 roku pułkownik Marian Mochnacki został dowódcą 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1990 roku w Ciechanowie została erygowana przez biskupa Zygmunta Kamińskiego parafia pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Na proboszcza powołano księdza Jana Dzieniszewskiego.
3: Całujemy spracowane ręce naszej matki, wolnej ojczyzny.
2: W 2004 roku urodzony w Nowym Mieście w powiecie płońskim Tadeusz Kępka został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim.
4: Można powiedzieć, maraton 2 razy w roku, dobry maraton, dobrze przygotowany.
2: W 2008 roku zakończyły się zdjęcia do filmu fabularnego U Pana Boga za miedzą. Efekty dźwiękowe w filmie rejestrował urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
5: A niech do kostioła przyjdzie, u nas panny urodziwe, nie to co te amerykańskie kościotrupy.
2: W 2016 roku papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Wojciecha Ziemby z obowiązków arcybiskupa metropolity warmińskiego. Jego następcą został arcybiskup Józef Górzyński.
6: Wyjście naprzeciw potrzebom regionu i nie tylko regionu jest czymś, co jest zwyczajnie powinnością.
2: Urodzili się w 1886 roku w Strzelni w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Henryk Pogorzelski, nauczyciel. Zainicjował i propagował w Mławie kształcenie zawodowe. Zorganizował i prowadził dokształcającą szkołę zawodową. Przez 4 kadencje pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Mławie. W 1898 roku Tadeusz Zarzycki, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, w listopadzie 1918 roku w Przasnyszu na czele oddziału ochotniczego brał udział w rozbrajaniu Niemców. Po sformowaniu kompanii ochotniczej jako podchorąży został wcielony do 32. Ciechanowskiego Pułku Piechoty, z którym brał udział w walkach polsko-bolszewickich. W 1900 roku w Gumowie w gminie Ciechanów Jadwiga Chamiec, pisarka, autorka książek i słuchowisk dla dzieci i młodzieży. W 1905 roku Jadwiga Bojanowska, nauczycielka, podczas II wojny światowej uczestniczyła w konspiracji w Płońsku. Była więźniarką niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Ravensbrück. W 1915 roku w Działdowie Franciszek Karpa, weteran II wojny światowej, major, żołnierz 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. Pod koniec życia najstarszy żyjący ułan w Polsce. Brał udział m.in. w walkach w Przasnyszu. Przez Modlin jako ułan trafił do Warszawy. Dołączył do żołnierzy 41. Pułku Piechoty z Suwałk i razem z nimi, aż do kapitulacji stolicy, bronili pozycji u wylotu ulicy Grójeckiej.
7: Awansowałem od podporucznika do rotmistrza, bo w kawalerii służyłem.
2: W 1941 roku Wojciech Zięba, arcybiskup metropolita warmiński. W 1946 roku w Siemiątkowie w powiecie żuromińskim Teresa Zarzeczańska-Różańska, pływaczka, pierwsza polska zawodniczka, która przepłynęła kanał La Manche, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski w pływaniu. W 1949 roku w Pomocni w gminie Pokrzywnica w powiecie pułtuskim Stefan Paska, aktor teatralny i filmowy.
8: O co chodzi?
2: Zmarli w 1908 roku w Ciechanowie Franciszek Rajkowski, lekarz i społecznik ciechanowski. Z jego inicjatywy doszło do otwarcia pierwszego szpitala w Ciechanowie. Z jego osobą wiąże się też powstanie w Ciechanowie oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej i Domu Ludowego, na którego siedzibę przeznaczył połowę swojego domu. W 1963 roku Jan Kotowicz, pułkownik piechoty Wojska Polskiego, dowódca 67. Pułku Piechoty w Brodnicy. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Więcej szczegółów znajdziesz na naszych social mediach.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 4 kg. Oferta ważna do 17 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Firma Aiga wynajmie lokal handlowo-magazynowy o powierzchni 908 m2 w Mławie przy ulicy Gdyńskiej 18A. Więcej informacji pod numerem 501-253-312. 501-253-312.
1: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład dozniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold, jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Reklama. Jest godzina 17.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji. Agnieszka Trajnowska-Bis, ukraiński nożownik Ihor M. nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdy zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Badania krwi 31-latka na obecność substancji psychoaktywnych i psychotropowych dały wynik negatywny, donosi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu i dodaje, że taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru. Do ataku doszło pod koniec września. Biegli rozpoznali u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ukrainiec trafił do aresztu, który ze względu na stan zdrowia jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty spotkają się także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraiński przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi politolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
6: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
5: Szczyt i dyskusja o pomocy Ukrainie odbywają się w cieniu oskarżeń prezydenta USA, który obwinił Kijów o wzrost cen paliw przez to, że Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie. Po upływie 2 miesięcy prokuratura wie już, co nie było przyczyną pożaru kościoła w skansenie w Sanoku na Podkarpaciu, ale na odpowiedź, co go wywołało, poczekamy jeszcze do przyszłego roku. Na razie biegli wykluczyli usterkę instalacji elektrycznej. Decydująca teraz będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który spróbuje ocenić, czy pożar, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny drewniany kościół, był spowodowany podpaleniem, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
7: Zazwyczaj jest ona wydawana na końcu śledztwa, po to właśnie, by biegły mógł się oprzeć na całym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.
5: Do pożaru w skansenie doszło 16 sierpnia. Muzeum wciąż nie podjęło decyzji, czy w miejscu spalonej świątyni stanie jej wierna rekonstrukcja, czy do muzeum przeniesiony zostanie inny zabytkowy kościół. Technologia coraz mocniej wkracza w obszary dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla relacji międzyludzkich. Kontakt ze sztuczną inteligencją ma i deklaruje 86% badanych Polaków, a 46% 10% z nas korzysta z narzędzi AI regularnie. Wynika z badania między samotnością a innowacją Człowiek i gospodarka w świecie AI Instytutu Humanites. Badanie pokazuje także, że Polacy coraz chętniej zwierzają się komputerom niż ludziom. 30% badanych przyznało, że chętnie opowiada o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. Najwięcej takich osób jest w grupie młodych dorosłych od 18 do 29 roku życia. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marcisem Polmansem, a w grze w chińskim Wuhan po dzisiejszym dniu nadal zostają Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.

0: Reklama.
1: Firma Aiga wynajmie lokal handlowo-magazynowy o powierzchni 908 m2 w Mławie przy ulicy Gdyńskiej 18A. Więcej informacji pod numerem 501-253-312. 501-253-312.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szpital, drogi i bezpłatne przejazdy. Zarząd powiatu sierpeckiego omawiał ważne sprawy. Seniorzy przejęli władzę w Mławie. Rozpoczęły się senioralia. Książka zamiast recepty, nowa akcja dla dzieci w Działdowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Przyszłość sierpeckiego szpitala, remonty dróg i bezpłatne przejazdy dla krwiodawców. To niektóre z tematów dwóch posiedzeń zarządu powiatu sierpeckiego. Samorządowcy omówili bieżącą sytuację finansową i organizacyjną szpitala w sierpcu oraz planowane dostosowanie placówki do udzielania nowych świadczeń medycznych. Dużo miejsca poświęcono drogom, rozmawiano o remoncie trasy w Grabowie w gminie Zawidz, przebudowie ulicy Dworcowej w Sierpcu oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 560. Poruszono również kwestię montażu progów zwalniających w Koseminie. Wśród tematów znalazła się także organizacja transportu publicznego, w tym możliwość bezpłatnych przejazdów dla krwiodawców. Zarząd zajmował się ponadto przygotowaniami do przyszłorocznego budżetu, sprawami oczyszczalni ścieków w Studzień oraz dotacją dla Związku Spółek Wodnych w Sierpcu. Mławscy seniorzy przez najbliższy tydzień będą gospodarzami miasta. Rozpoczęły się Mławskie Senioralia, czyli 7 dni spotkań, wydarzeń kulturalnych, sportowych i integracyjnych. Świętowanie rozpoczął barwny korowód, który wyruszył spod Centrum Usług Społecznych i przeszedł ulicami Mławy do Miejskiego Domu Kultury. To pierwsza edycja takiego wydarzenia w mieście, mówi dyrektor Centrum Usług Społecznych Dorota Kaczorek-Magdalińska.
3: Nazwa przede wszystkim wskazuje, że wydarzenie skierowane jest do mławskich seniorów. Mam nadzieję, że tutaj będzie ono zrealizowane tak bardzo i pozytywnie odebrane przez mławskich seniorów.
2: Oficjalne otwarcie już się odbyło. Burmistrz Mławy Piotr Jankowski symbolicznie przekazał seniorom klucz do bramy miasta. Przez 7 dni uczestnicy senioraliów będą mogli korzystać z programu przygotowanego specjalnie dla starszych mieszkańców. Nie zabraknie aktywności fizycznej, kultury i okazji do wspólnego spędzania czasu. Książki trafią do najmłodszych pacjentów w Działdowie. Do ogólnopolskiego projektu Książka na receptę, recepta na sukces dołączyły przychodnia przy ulicy Norwida, poradnia dziecięca oraz oddział dziecięcy miejscowego szpitala. Dzieci otrzymają książki, które będą mogły zabrać do domu. Akcja ma zachęcać rodziców do wspólnego czytania już od pierwszych lat życia dziecka. Jak informuje dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie Justyna Lytwyn, głośne czytanie rozwija mowę, pobudza wyobraźnię, poprawia koncentrację i wzmacnia więzi rodzinne. Pomaga również dziecku się wyciszyć i daje mu poczucie bezpieczeństwa. Na rodziców czekają także wskazówki dotyczące codziennego czytania. Wystarczy kilka minut dziennie, najlepiej w spokojnym miejscu, bez telewizora i telefonu. Projekt realizowany jest dzięki współpracy Fundacji Powszechnego Czytania i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Sport. Orlen Wisła Płock zwyciężyła 33-32 z Wardarem Skopje w Lidze Mistrzów. Nawciarze tydzień temu znakomicie poradzili sobie w stolicy Macedonii. Spotkanie rewanżowe przyniosło polskiej ekipie znacznie więcej kłopotów. W pierwszych minutach Wardar dzielnie się bronił, jednak wicemistrzowie świetnie radzili sobie w ofensywie, wychodząc na prowadzenie 14-6. Ta przewaga nie zamknęła jednak meczu na dobre. Rywale jeszcze przed zakończeniem pierwszej części doprowadzili do wyniku 16-13 i jeszcze bardziej emocjonującej drugiej połowy. Walka toczyła się do samego końca. Wisła została jednak minimalnie z przodu, dopisując cenne punkty do swojego dorobku. Nawciarze utrzymują remis punktowy z Ną i obejmują prowadzenie w swojej grupie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Producent obuwia marki Aurelka w Mławie zatrudni montera obuwia z doświadczeniem lub osobę chętną do nauki zawodu posiadającą zdolności manualne. Miejsce pracy: Mława, ulica Instalatorów 6. Telefon 505 223 840. 505 223 840.
1: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład dozniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold, jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Reklama.

0: Reklama.
1: Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy zaprasza po piękne i dorodne chryzantemy. Duży wybór kolorów i odmian w atrakcyjnych cenach. Nie czekaj do ostatniej chwili. Wybierz i zamów już dziś, a odbierz w dogodnym terminie do końca października. Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy. Mława, ulica Płocka 59.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trzy weta 8 podpisanych ustaw, za chwilę doniesienia z Pałacu Prezydenckiego, a potem wniosek o uchylenie immunitetu europosła Obajtka i o śledztwie w sprawie sierpniowego pożaru w sanockim skansenie. Marcin Krzemiński. Prezydent zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecny podział opiera się bowiem na danych demograficznych sprzed prawie dwóch dekad.
3: Nie można zmieniać reguł gry na zaledwie jeden rok przed wyborami parlamentarnymi.
2: Tłumaczył prezydent. Karol Nawrocki zarzucił rządzącym nerwowe wprowadzenie przepisów na krótko przed kolejnymi wyborami. Zawetowana ustawa zakłada, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie każdego roku aktualizować liczbę mandatów do zdobycia w poszczególnych okręgach. Dodajmy, że w sumie prezydent zawetował dziś jeszcze dwie inne ustawy. Chodzi o zmiany w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulowanie postępowania w sprawie reklamy politycznej. Prezydent podpisał natomiast kolejne 8 ustaw, m.in. nowelizację ustaw o zakazie tzw. greenwashingu i o prawie energetycznym, a także ustawę podnoszącą maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg. Jednocześnie znosi ona wymóg dotyczący czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej. Jak szybko i skutecznie obniżyć ceny paliw oraz energii na rynku europejskim, to jeden z największych problemów, jakimi zajmują się przywódcy 27 krajów unijnych na rozpoczętym dziś dwudniowym szczycie w Brukseli. Obecny jest również prezydent Ukrainy, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. A propos paliw, prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w okresie przedwyborczym w 2023 roku. Za niegospodarność w wielkich rozmiarach może grozić do 25 lat więzienia. Śledczy nadal nie znają przyczyny sierpniowego pożaru w sanockim skansenie, w którym całkowicie spłonął XVII-wieczny kościół. Wiadomo tylko, że nie była nią instalacja elektryczna. Tak wynika z opinii biegłego, o której poinformowała prokuratura w Krośnie. Marcin Starzec.
4: Najnowsza opinia biegłych wykluczyła, że powodem pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz najważniejszym raportem, na jaki czekają śledczy, jest opinia biegłych z zakresu pożarnictwa. Ta wpłynie dopiero najwcześniej na początku przyszłego roku, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
5: Trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo zazwyczaj w tego typu sprawach ta opinia ma kluczowe znaczenie.
4: Pożaru wybuchł w nocy 16 sierpnia. Spłonął kościół świętego Mikołaja z XVII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków skansenu. Muzeum myśli już o przyszłości. W grę wchodzi odbudowa albo przeniesienie podobnego obiektu, mówi dyrektor Marcin Krowiak.
6: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Do krajobrazu naszego muzeum musi wrócić kościół.
4: Ale żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.
2: O czym informował Marcin Starzec.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała Sinną z zawodniczek z USA, Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Chwalińska o półfinał zagra jutro z Greczynką Marią Sakkari, czyli byłą numer 3 na świecie, a Świątek zmierzy się z 31. obecnie zawodniczką rankingu WTA, jej Amerykanką Anne Lee. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy przed własną publicznością. Większe szanse ma Jagiellonia Białystok, bo zmierzy się z drużyną z Armenii. Lech Poznań podejmie zaś niemieckiego giganta. Michał Waszkiewicz.
8: Na otwarcie rywalizacji Lech wysoko przegrał w Londynie z Crystal Palace, a Jagiellonia uległa w Pireusie Olympiakosowi. Mistrzów Polski dziś znów czeka zadanie arcytrudne, bo do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen. Musimy być bardzo skoncentrowani, mówi bramkarz Mateusz Lis.
9: Szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów, nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo.
8: Jagiellonia podejmie dziś Ararat Armenia. To jej najsłabszy rywal w fazie ligowej. Problemem jest jednak forma polskiej drużyny, mówi trener Adrian Siemieniec.
10: Mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
8: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Półtora tygodnia przed rozpoczęciem sezonu alpejskiego Pucharu Świata Aleksander Omotschilde w wyniku groźnego wypadku na treningu w Chile zerwał ścięgno Achillesa. To nie pierwszy poważny uraz 34-letniego norweskiego narciarza. Narzeczony Mikaeli Shiffrin to dwukrotny medalista olimpijski z Pekinu. Do tej pory odniósł 21 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata w zjeździe oraz w supergigancie. Nowy sezon rozpocznie się 24 października w austriackim Zelden.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Kłania się Andrzej Szalkowski, na co dzień dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać o rajkach, czyli swatach dobrzyńskich. Kiedyś panny i kawalerowie z niecierpliwością wyczekiwali tego momentu za mąż pójścia lub ożenku. Nie brakowało w ciągu roku okazji, żeby spojrzeć nieco w przyszłość, by wybadać, jakie niesie los wyroki. Kiedy przyjdzie za mąż pójść lub kiedy pannę jakowąś za żonę się pojmie. Tu dziewczęta prym wiodły w pomysłowości. Na przykład już w noc wigilijną liczyły sobie kołki w płocie, obliczając w ten sposób czas za mąż pójścia. Znowu nasłuchiwały głosów. Jeśli usłyszały szczekanie psów, to zakładały, że z tej strony właśnie nadejdzie ten kawaler i konkurent zarazem do jej ręki. Podobnie Wielkanoc, ale najbardziej to wróżono sobie na świętej Katarzynie, na świętego Andrzeja. Z tym, że chłopcy swoje wróżby czynili na świętej Katarzyny, dziewczęta zaś na Andrzeja Apostoła. Tu znane wszystkim wróżby matrymonialne z butami ustawianymi w rzędzie, z obieraniem jabłuszek, gdzie rzucona skórka za plecy po ułożeniu wskazuje pierwszą literę imienia przyszłego oblubieńca. Do wróżb wykorzystywano też zwierzęta, najczęściej drób, kury, koguty i gęsi. Związki małżeńskie zawierano najczęściej na ziemi dobrzyńskiej w okresie pożniwach, o czym mówiło ludowe porzekadło. Na jesieni to się i byle kto ożeni. Śluby i wesela też się odbywały przed żniwami. Na święty Jakubie to każdy coś zdłubie, czyli jakąś partnerkę uda się mimo wszystko znaleźć. Pobierano się też na Wielkanoc. Inne okresy to już zdecydowanie rzadziej. Związane było to z dostępnością żywności, mięsa, zboża, warzyw i owoców, a nade wszystko gotówki. Żeby coś zdłubać, potrzebny był fachowiec, który pomógł, bo niegdysiejsze małżeństwa zawierane były przede wszystkim ze względów ekonomicznych, bo jak mawiano, na gładkość lica nikt nie zwraca uwagi, bo i nikt urodą się nie naje. Kandydatka na żonę musiała być robotna i mieć posag. Najlepiej ziemię, nieco inwentarza, ruchomości jakieś i gotówkę. Wówczas każdy kawaler chciał się wżenić, czyli posiąść poza żoną także i jej majątek. Przy zawieraniu takich kontraktów potrzebny był ów fachowiec, zwany rajkiem lub swatem albo swachem. Najczęściej na ziemi dobrzyńskiej byli to dojrzali mężczyźni o nieposzlakowanej opinii, by swoją powagą gwarantować także zamiary konkurenta do ręki panny. Rzadko swatały kobiety, zwłaszcza u bogatych kmieci. Powiadało się, że co kobita na raje, to diabłu daje, czyli nic dobrego z tego dla młodych nie będzie. Kobiety jednak raiły i pomagały w kojarzeniu małżeństw wśród uboższych chłopów, wśród pracowników folwarcznych lub komorników. Najpierw taki rajek udawał się na oględziny gospodarstwa konkurenta, czyli kawalera. Czemu? Ano po to, żeby nie dać się zwieść próbom zakłamywania rzeczywistości. Zdarzało się, że kawaler dla poprawy swojego wizerunku nasprowadzał pożyczonych koni, bydła, owiec i trzody, wozy pościągał i sprzętu bez liku. Wtedy niedoświadczony rajek mógłby go przedstawiać w oczach rodziców panny jako bogacza jakowegoś, a nie gołodupca. Zatem po oględzinach rajek sam, choć czasem zdarzało się, że w towarzystwie kawalera, jechał do domu panny. Tam gości podejmowano i rozpoczynano dogadywanie kwestii przyszłego małżeństwa. Sprytny rajek, swat, dzięki zdolnościom dyplomatycznym szybko sprawę załatwiał. Natrafiając na opór, posiłkował się wódką, polewaną gospodarzowi, gospodyni i pannie. Zdarzało się, że opierająca się z początku młoda, po kilku kieliszkach okowity, godziła się na małżeństwo z przedstawianym jej kandydatem. Można było swaty odrzucić, podając rajkowi szarej, owocowej zupy i gotowanych na twardo jajek, albo zwyczajnie nie wpuszczając go do domu. Po udanym swataniu, już na pewno w obecności kawalera i jego rodziców odbywały się zmówiny. Omawiano stricte sprawy majątkowe i organizacyjne wesela. Rajkowie, swaty za swoje usługi brali zapłatę w postaci inwentarza, a to krowa, a to cielę, a to nawet kilka zagonów ziemi na rok pod uprawę. Usługi swata były droższe, gdy szło o wyswatanie panny z dzieckiem. Rajkowie też wykonywali swoje usługi, jak chociażby wrogowie pod Rypinem, honorowo, bez zapłaty. Często taki rajek bywał później na weselu starszym drużbą. O tym jednak to już innym razem.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Eurowarsztat Mława zaprasza na diagnostykę i naprawy aut hybrydowych oraz elektrycznych. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny i auto zastępcze na czas naprawy. Nowoczesne auta wymagają fachowego serwisu. Eurowarsztat Mława, Płocka 91. Zadzwoń 600 891 378.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nawet 6 tysięcy złotych na nowe okna i drzwi Ciechanów uruchamia dopłaty. Nowy samochód dla strażaków z Rościszewa. Jednostka OSP wzmacnia wyposażenie. Noc bibliotek w Działdowie, warsztaty pisarskie i spotkanie z autorką kryminałów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Mieszkańcy ciechanowskich bloków będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę okien i drzwi wejściowych do mieszkań. Miasto pokryje nawet 85% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 6 tysięcy złotych. Z programu mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele mieszkań oraz osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Warunkiem jest m.in. zamieszkiwanie w nim od co najmniej roku. Wymieniane okna lub drzwi muszą mieć przynajmniej 15 lat. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji. Oznacza to, że mieszkaniec najpierw pokrywa koszty wymiany, a następnie otrzymuje zwrot części wydatków. Ważne, aby pracę rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy z miastem. Nabór wniosków ruszy 19 października i potrwa do 18 listopada. Dokumenty można składać w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ulicy Wodnej 1 lub elektronicznie. Na pierwszy nabór przeznaczono 450 tysięcy złotych z funduszy szwajcarskich. Kolejne edycje programu zaplanowano na 2 następne lata. Ochotnicza Straż Pożarna w Rościszewie w powiecie sierpeckim ma nowy samochód techniczny. Pojazd będzie wykorzystywany podczas działań ratowniczych i ma zwiększyć możliwości operacyjne jednostki. Nowy samochód został uroczyście powitany przez strażaków. W wydarzeniu uczestniczyli druhowie z jednostek OSP z całego powiatu sierpeckiego oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. Zakupiony pojazd ma usprawnić pracę strażaków podczas interwencji i poprawić ich gotowość do reagowania na zagrożenia. Podsumowano akcję Rowerowy Czerwiec. W rywalizacji szkół zwyciężyła szkoła podstawowa w Chamsku. Uczniowie wywalczyli dla swojej placówki bono wartości 1000 zł na zakup sprzętu sportowego. W czerwcowej akcji uczestniczyły szkoły z terenu gminy Żuromin. Uczniowie przez cały miesiąc zbierali kilometry przejechane na rowerach, rejestrując swoje trasy w aplikacji Aktywne Miasta. O zwycięstwie nie zdecydowała jednak łączna liczba kilometrów, ale średnia przypadająca na jednego ucznia. Dzięki temu mniejsze szkoły mogły rywalizować z większymi na równych zasadach, wyjaśnia burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Te kilometry były przeliczane na punkty w zależności od liczby mieszkańców, tak żeby gminy miały równe szanse w rywalizacji w tej zabawie. My również, robiąc konkurs dla szkół, również uwzględniliśmy ilość uczniów. Przeliczaliśmy ilość przejechanych kilometrów na ucznia po to, żeby te małe szkoły miały równe szanse rywalizowania. I najlepsza okazała się szkoła w Chamsku. Wykręciła najwięcej kilometrów na ucznia.
2: Nagroda trafiła już do szkoły w Chamsku. Za otrzymany bon placówka kupiła sprzęt, który będzie wykorzystywany podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych. Rowerowa rywalizacja miała przede wszystkim zachęcić dzieci i młodzież do ruchu. Jak zauważa burmistrz, coraz więcej młodych ludzi chętnie wybiera aktywność na świeżym powietrzu.
3: Widzę, że jest taki powrót młodzieży, co cieszy, do klasyki, więc do tych klasycznych rowerów, ale również chyba do klasycznego spędzania wolnego czasu. Coraz więcej pasji sportowych, kulturalnych, artystycznych zauważam wśród młodzieży.
2: Akcję Rowerowy Czerwiec zorganizował samorząd gminy Żuromin. Oprócz rywalizacji szkolnej odbyły się również rajdy rowerowe, a kilometry mogli zbierać mieszkańcy w każdym wieku. Jak stworzyć ciekawą historię i zbudować napięcie w opowieści? Tego będzie można dowiedzieć się podczas warsztatów pisarskich z Agnieszką Pruską. Spotkanie odbędzie się jutro w ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Agnieszka Pruska jest autorką thrillerów i kryminałów dla dorosłych oraz książek detektywistycznych dla dzieci. Podczas warsztatów podzieli się swoim doświadczeniem pisarskim. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 16:30. Są przeznaczone dla dorosłych i młodzieży od 16 roku życia. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu dostępnym na stronie radio7.pl. Godzinę później odbędzie się spotkanie autorskie z pisarką. Wydarzenie organizuje Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 4 kg. Oferta ważna do 17 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga na gęste mgły, centrum i wschód z alertami pogodowymi. Bez aresztu dla dyrektora prywatnego zoo w Łącznej. Sprawdzimy też, ile jutro maksymalnie będą kosztować paliwa. Marcin Krzemiński. Uwaga, w nocy i rano na gęste mgły w centrum i na wschodzie. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia objęte jest 9 województw. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Łódź, Lubelszczyznę po Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów, stąd apel policjantów do kierowców.
3: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
2: Mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji. Dyrektor i główny właściciel prywatnego zoo w Łącznej jest na wolności. Sąd w Wałbrzychu nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Marcina Nowaczyka. Dyrektor i członkowie jego rodziny są podejrzani o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, a nawet śmierci. Nowaczyk utrzymuje, że jest niewinny.
4: Dla mnie to jest po prostu skandal na całą Polskę, może i na Europę.
2: Śledczy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu, adwokaci podejrzanego z kolei walkę o zniesienie środków zapobiegawczych, bo sąd zakazał Nowaczykowi wstępu na teren ogrodu, objął dozorem policji i wyznaczył 50 tysięcy złotych poręczenia. Nadal też służby mogą wywozić z prywatnego zoo zwierzęta. Część ma trafić do ogrodów we Wrocławiu i Opolu. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 95 groszy, za 98 7,76, a za diesla 8,03. To oznacza kilkugroszowe obniżki, porównując do dziś. Niemniej na przestrzeni tygodnia ceny paliw rosły. W najlepszej sytuacji są tankujący benzynę. W porównaniu do zeszłego tygodnia litr tego paliwa zdrożał średnio o 11 groszy, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
5: Natomiast liderem podwyżek był olej napędowy, ponownie olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 26 groszy na litrze.
2: Wyższe ceny to skutek tego, co działo się na krajowym rynku hurtowym, ale też wysokich cen paliw gotowych na europejskim rynku i słabnącej złotówki. Premier Donald Tusk jeszcze dziś spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwotnie rozmowę obu przywódców planowano na jutro. Oprócz spotkania z Tuskiem, ukraiński prezydent ma dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Danii i Belgii. Podczas szczytu Zełenski ma także przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Nie cieszył się prawkiem za długo, bo zaledwie 2 miesiące. 17-latek stracił je podczas policyjnej kontroli. Zatrzymano go w Sieradzu, bo złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. I teraz czeka go też spotkanie z sądem.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w 2 setach Ashlyn Krieger, a Chwalińska też w 2 Iwejowicz. Z kolei Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale debla turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7-4-6. Dziś rywalizacja w piłkarskiej Lidze Europy, m.in. z udziałem Lecha i Jagiellonii, ale klubom rywalizującym w tych rozgrywkach trudno będzie przebić osiągnięcia zawodników z Ligi Mistrzów, bo wczoraj w tych rozgrywkach mieliśmy rekordowy wieczór. W 9 meczach padło aż 46 goli, 9 kibice obejrzeli w Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów, rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie. Smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Matt Mati Cash rozbijał z kolegami Fenerbahcze, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął piąte miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Laversen, zdobywając swój 22. złoty medal.
2: Jutro maksymalnie 9 stopni na południowym wschodzie, 13 w centrum, 18-19 na zachodzie. Na ogół pogodnie, chmurzyć może się tylko na południowym wschodzie, tam może pokropić też deszcz.
8: Radio 7. Zawsze po 19. Wieczorynka Radia

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragedia na Kujawach. Nie żyje dwóch nastolatków. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Lech Poznań z kolejną przegraną w Lidze Europy. Marcin Krzemiński. Tragedia w Kujawsko-Pomorskiem. Zginął dwóch chłopców w wieku 17 i 13 lat jadących ciągnikiem, który spadł z wału przeciwpowodziowego w Ostrowie Świeckim. Jak relacjonuje policja, pojazd przewrócił się kołami do góry, przygniatając chłopców. Żeby ich wydostać, strażacy musieli podnieść ciągnik. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski, poinformowano mieszkańców. Właśnie zaczęło obowiązywać ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia, objęte będzie do rana 9 województw w centrum i na wschodzie. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Lublin, Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Ostatnio gospodarstwa podupadły m.in. przez afrykański pomór świń. Resort rolnictwa proponuje teraz 1000 zł do każdej sztuki. W sumie to 400 milionów złotych, mówi minister Stefan Krajewski.
3: Warunek jest jeden, indywidualne oznakowanie, tak żeby nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości, żeby nie pojawiały się w miejsce jednych sztuk zamienione, podmienione. Tutaj będzie to wszystko jasne. Klarowne.
2: O pieniądze rolnicy mogą się starać już od 22 października do 16 listopada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Państwowa Inspekcja Pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek. Święczkowski twierdzi, że sędziowie nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania, mówi sędzia Magdalena Będkowska.
4: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
2: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny, zajmie się też prokuratura. Lech Poznań nadal bez punktów i bramek w Lidze Europy. W drugiej kolejce rozgrywek uległ na swoim stadionie 0-4 Bayerowi Leverkusen. 4 bramki stracili Lechici też w pierwszym starciu w Londynie z Crystal Palace. Na za tydzień kolejosz zmierzy się w Poznaniu z angielskim Sunderland. To również ciężki przeciwnik, więc również o punkty i bramki będzie bardzo ciężko. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego, a jutro przypada Światowy Dzień Żywności. Noc i poranek z mgłami na wschodzie i w centrum, potem na ogół pogodnie. Chmurzyć ma się na południowym wschodzie, tam może pokropić się deszcz, tam też najchłodniej do 9 stopni, natomiast najcieplej na zachodzie, tam nawet 19 kresek.